0: Specjalny wysłannik Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku. Powiedz, co dzieje się tam teraz.
1: Dzień dobry. Opowiem tę historię kolorami. Obojętnie, w którą stronę nie spojrzę na Manhattanie, wszędzie jest morze żółtych koszulek. To są kibice Brazylii, którzy jeszcze, jak widać po twarzach, nie do końca wierzą w to, co się wydarzyło.
2: What happened?
3: I don't know.
2: Co się stało?
3: I really don't.
2: Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jedyne, co sprawia, że czuję się trochę lepiej, to świadomość, że Haaland jest świetnym piłkarzem.
1: No właśnie, i nazwisko Haaland wymieniane jest tu przez wszystkie przypadki i nie tylko przez Brazylijczyków, ale też przez Wikingów.
2: Perfekcyjny strzał w róg, jeden strzał głową, załatwił to za nas, to był niesamowity mecz. Jest mi smutno z powodu Brazylii, ale bardzo się cieszę z wygranej Norwegii.
1: Powiedziałem wcześniej Wikingowie, bo naprawdę co drugi kibic Norwegii przechodzący obok mnie na Manhattanie, a jest ich niewielu, ma założony hełm Wikinga. Wracając do kolorów, na ulicach Manhattanu jest coraz więcej zielonego, to kibice Meksyku, którzy już ruszają do barów, już ruszają do miejsc, w których będą mogli oglądać dzisiejsze spotkanie, są już gotowi na ten mecz z Anglią. Z Manhattanu Stanisław Pawłowski.
0: Dziękujemy za te relacje. My też będziemy śledzić rywalizację Anglii z Meksykiem. Przypomnijmy, to spotkanie opóźnione o godzinę. Powinno rozpocząć się o 3:00.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Poznańskie restauracje otrzymały prestiżowe wyróżnienia Michelin. W sumie w tym roku aż 25 miejsc ze stolicy Wielkopolski i okolic trafiło do przewodnika kulinarnego znanego na całym świecie. O szczegółach opowiedzieli nam Maciej Dobrzyniecki, prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej, oraz Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Polska scena gastronomiczna ma się dobrze?
6: Ma się wyśmienicie, najlepiej od lat. Ostatnia selekcja przewodnika Michelin to udowadnia. 107 do 196 ma się tak, jak wzrost o 100% blisko. Nigdy nie było lepiej.
5: Które miasta się wybijają? Są któreś szczególne albo coś, co wyróżnia dany region?
6: Zdecydowanym liderem rankingu jest Warszawa. Z tak zwanych miast poza stolicą, no bo to jest osobne kryterium, jest Wrocław. Wrocław uzyskał dwa razy po jednej gwiazdy Michelin i jest to wynik 200% podwojenia stanu sprzed selekcji.
5: Poznań rokrocznie broni tę jedną gwiazdkę Michelin. Myśli pan, że są szanse na kolejne?
6: To obronienie to jest potwierdzenie wyjątkowości. Czyli ja jestem osobą, która trzyma kciuki za Artura Skotarczyka. Nie mogę się wypowiadać na temat tego poziomu, natomiast za każdym razem jestem tam bardzo pozytywnie zaskoczony. Jestem gorącym zwolennikiem i trzymam kciuki. Samo wyróżnienie jest absolutną nobilitacją i zaproszeniem do rodziny 20 tysięcy najlepszych restauracji świata. Jeśli tak to przedstawimy, broni się to samo. Po prostu ja się cieszę z każdego wyróżnienia w Polsce, a jest ich 147. Sukces z tej ziemi. W samym Skurzewie dwie restauracje, jedna z Bibem, jedna z rekomendacją. Wielkie gratulacje dla Skurzewa.
7: Jedną gwiazdkę mamy od debiutu w 2023 roku, więc to jest też duża sprawa, że udało się tę gwiazdkę utrzymać. Tytuły czy wyróżnienia Michelina są nadawane co roku i można stracić. Zarówno w zasadzie we wszystkich miastach, które były wcześniej w przewodniku, już do tych utrat dochodziło. A Poznań od 2023 roku nie stracił żadnego wyróżnienia. Więc jesteśmy coraz silniejsi. Mamy już 20 wyróżnionych restauracji w Poznaniu, 5 restauracji wyróżnionych w okolicach Poznania. To też jest nasz duży sukces. Proszę Państwa, więc mamy też powiat poznański, mamy 5 restauracji wyróżnionych w najbliższych okolicach Poznania. To naprawdę ogromny sukces, to jest także obszar naszego oddziaływania, bo jako lokalna organizacja turystyczna obejmujemy swoim działaniem nie tylko miasto Poznań, ale właśnie metropolię Poznań, a więc w tym powiat poznański. Dlatego my w zasadzie mówimy, że mamy 25 restauracji wyróżnionych i oczywiście chcemy więcej. Natomiast to, co nas raduje, że pośród tych wyróżnionych mamy zarówno te, które uchodzą za absolutnie najwyższą formę fine diningu, ale mamy też restauracje, które są nieco tańsze. Mamy ramen, który serwuje dania często nie za nie więcej niż 50 zł, więc warto pamiętać, że Michelin to nie tylko te najdroższe restauracje, ale po prostu te miejsca, do których warto przyjść, do których z których warto skorzystać. To, że Poznań jest taki silny, to też zasługa tych restauracji, których nie ma w tym zestawieniu i warto o tym pamiętać. Inspektorzy nie do wszystkich restauracji są w stanie dotrzeć, ale ogólnie potencjał kulinarny jest opracowywany przez inspektorów na podstawie liczby restauracji, na podstawie ich ocen w różnych serwisach.

0: Francji, z krajów Beneluxu, z Niemiec, ze Skandynawii. I coraz więcej też osób takich, dla których głównym motywem przyjazdu jest właśnie gastronomia. To są nie tylko te restauracje, które mają najwyższe wyróżnienia, ale podczas tych pobytów poszukiwane są także produkty lokalne, regionalne, te mniejsze restauracje, są poszukiwane restauracje ze street foodem, więc nie tylko ci, którzy mają wyróżnienie michelinowskie, załapują się do tej fali turystyki gastronomicznej. My chcemy być coraz silniejsi, chcemy być jak San Sebastian, chcemy być jak Bilbao, jak Kraj Basku, który właśnie słynie z tego, że przede wszystkim warto przyjechać tam dobrze zjeść.
1: Nawiązanie trochę, jak powiedzieli, do pierwszej myśli przewodniej, przewodnika Michelin, żeby zwiedzać właśnie za pomocą gastronomii.
0: Tak, ale też żeby zwiedzać i odkrywać lokalne produkty, żeby zwiedzać i odkrywać szefów, którzy dysponują technikami specjalnymi czy charakterystycznymi dla danych regionów. To też inspektorzy promują i będą coraz bardziej promować, więc myślę, że można się spodziewać w restauracjach, że będzie rozwijał się trend, który zresztą jest bardzo silny w tej chwili w Europie. To znaczy, żeby stawiać na lokalność, żeby stawiać na lokalne produkty, czyli nadal utrzymywać wysoki serwis, wysoką jakość, ale aby proponować coś, co jest niedostępne często w innych miejscach, bo generalnie podróżujemy po to, żeby doświadczać rzeczy, których nie mamy u siebie. To dotyczy wszelkich aktywności turystycznych, a gastronomia oczywiście jest jedną z nich.
1: W Poznaniu mamy restauracje wyróżnione przez Michelin, gdzie nie będziemy musieli odkładać trzech wypłat na to, by dobrze w nich zjeść?
0: Myślę, że w Poznaniu mamy restauracje Michelina, których możemy zjeść najdroższe danie za 50 zł, więc śmiało można powiedzieć, że warto przejrzeć tę listę, warto dać szansę tym restauracjom. Menu każda restauracja ma umieszczony w internecie, więc nie ma problemu. Przed wyjściem warto się zaznajomić. Natomiast oczywiście w Poznaniu od jakiegoś czasu jest tak, że warto sobie rezerwować stoliki. Pamiętam, jak jeszcze wiele lat temu robiliśmy akcję Poznaj za pół ceny, kiedy ten ruch w restauracjach był bardzo niski. Teraz ten ruch jest po prostu wysoki i nie udało się tej akcji reaktywować po pandemii, głównie dlatego, że pojawiło się sporo ludzi w restauracjach, w hotelach i dzisiaj nie ma kłopotu z tą frekwencją, szczególnie podczas weekendów. Dobra rada, od poniedziałku do piątku jest znacznie więcej przestrzeni, miejsca, więc jeżeli do jakiejś restauracji nie możemy się dostać w weekend, warto dać jej szansę od poniedziałku do piątku.
1: Ale są miejsca w centrum, Święty Marcin, gdzie kolejki zawijają aż za kamienicę.
0: Być może jest to miejsce właśnie, które serwuje ten najlepszy ramen w Polsce i faktycznie jest tak, że czasami musimy stanąć w kilkudziesięciominutowej kolejce i ludzie stoją, specjalnie przyjeżdżają. Natomiast to też jest tak, że dzisiaj media społecznościowe są w stanie tych najlepszych restauratorów równie dobrze wypromować i kiedy pojawia się dużo relacji, dużo filmów, no to potem ludzie pewnie przyjeżdżają, chcą sprawdzać i mamy kilka takich miejsc poznanych.
2: Tę rozmowę przygotował Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF Viral. W radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
2: Jestem, zgadza się, zapraszam. Polskie myśliwce wciąż w powietrzu w związku z atakami Rosjan na Ukrainę. W Kijowie rakiety trafiły w 9-piętrowy blok. Są ranni. Poza tymi doniesieniami wrócimy do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Opozycja krytykuje decyzje kadrowe w stołecznym ratuszu i chce kolejnych dymisji. W związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operują nasze myśliwce. Jak informowaliśmy w faktach, w gotowości są także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Za naszą wschodnią granicą rosyjskie rakiety trafiły w Kijów, uderzające w 9-piętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Podolskiej. Poinformował o tym mer miasta Witalij Kliczko. Budynek został częściowo zniszczony, a mieszkańcy są uwięzieni w wyższych kondygnacjach. W innym miejscu w Kijowie odnotowano spadające odłamki i zniszczenia w rejonie zabudowy mieszkalnej oraz na terenie garaży. W rejonie Hołosiiwskim doszło też do pożaru w budynku niemieszkalnym i magazynie. Według najnowszych informacji w Kijowie ranne zostały 3 osoby. Jak już informowaliśmy, kolejnym zaatakowanym miejscem jest Odessa. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna jest jedna osoba.
1: Fakty, opinie, komentarze.
2: Politycy opozycji, komentując aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie, uważają, że więcej osób powinno stracić stanowiska. Przypomnijmy, w piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń. Na kogo jeszcze wskazują politycy? O tym nasz dziennikarz Michał Radkowski.
3: Na przykład Łukasz Rzepecki z Konfederacji podaje konkretne nazwisko.
4: Powinna być dymisja Rafała Trzaskowskiego, bo to jest afera Trzaska.
3: A w imieniu prezydenta Warszawy, bo Szpital Południowy jest miejską spółką, a za miejskie spółki w stołecznym ratuszu odpowiada wiceprezydent Tomasz Męcina. On stanowiska nie stracił. Dlatego Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiS uważa, że zdymisjonowane wiceprezydentki stały się kozłami ofiarnymi.
5: Trzeba było poświęcić kogoś, a wiceprezydent, który de facto się tym zajmuje, dalej funkcjonuje, więc powinien się podać do dymisji pan Trzaskowski, pan Kierwiński.
3: Marcin Kierwiński to szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Jej poseł Dariusz Joński broni kolegi z partii.
6: Marcin Kierwiński pełni funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji. On nie ma nadzoru nad szpitalami.
3: Gdzie ale ma nadzór nad wszystkimi ludźmi w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej.
6: No ma, no ale jeśli jest jakikolwiek oszust i złodziej, no to w standardach jest tak, żeby podejmować natychmiast działania.
3: Myśli pan, że on nie wiedział o tym, że jest salonik VIP w tym szpitalu, że jest taka osoba, która załatwia przyjmowanie poza kolejką do tego szpitala?
6: Nie, myślę, że nie wiedział.
3: Dlatego premier wciąż odmawia jego dymisji.
2: Za oceanem rozpoczął się kolejny opóźniony mecz 1/8 finału mundialu. Na stadionie Azteca Anglia gra z Meksykiem. W związku z tą rywalizacją brytyjskie puby są otwarte wyjątkowo długo. Czy podoba się to kibicom Lwów Albionu? No to pytał ich brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
7: Yeah, sure, why not? It's fun when England is still in it.
8: Oczywiście, czemu nie? Dopóki Anglia jest w turnieju, mecz jest zawsze okazją, żeby spotkać się z przyjaciółmi i pokibicować. Nawet do rana.
9: What about work on Monday?
8: A co z pracą? W poniedziałek?
10: I will be going to work on Monday morning. Yep.
8: Będę w pracy jak zwykle. Futbol jest ważny, ale co obowiązki, to obowiązki. Myślę, że nasza reprezentacja tym razem ma szansę. Jest jednym z faworytów. Anglicy grają lepiej z drużynami, które utrzymują wysoki poziom. I tak powinno być tym razem z Meksykiem.
2: W tej chwili 4 minuta tego spotkania. Śledzimy je dla was. O wyniku oczywiście poinformujemy.
1: To także są fakty.
2: Byliśmy młodzi i chcieliśmy szanowania naszych podstawowych praw. Żądaliśmy chleba i wolności. Uczestnicy poznańskiego czerwca 1956 wspominają krwawy zryw sprzed 70 lat. Poznański czerwiec był pierwszym antykomunistycznym zrywem w powojennej Polsce. Na ulice Poznania wyszło blisko 100 tysięcy osób. Nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z Adamem Tunem, uczestnikiem poznańskiego czerwca.
11: Kiedy pan wspomina tamte wydarzenia, kiedy pan myśli o tym, co się wtedy działo w czerwcu, w 56 roku, tutaj w Poznaniu. Taka pierwsza myśl, pierwsze wspomnienie, nie wiem, zapach, pierwsze, co pan widzi przed oczami, pierwsze, co pan czuje, co pan pamięta.
12: Wie pan, nim się zdecydowałem wziąć udział, to była pierwsza moja myśl tego, czy ty podołasz temu wszystkiemu, czy ty jesteś na tyle skłonny i dasz radę, bo władza ludowa... To trochę doświadczyłem przed tym czerwcem. Jeszcze wiedziałem, co jest władza ludowa. Czy ty dasz radę i nie będziesz miał konsekwencji z tego, że cała rodzina będzie podnosić je. Ale stwierdziłem, że nie. Jak przyszli po mnie na plac pod zakład pracy, w zakłady przyszły pracownicy z Cegielskiego i zakładów naprawy taboru kolejowego i zaczęli nawoływać, żeby wyjść na dwór, to my tak troszkę oczy zdziwieni, chociaż ja już wiedziałem, bo miałem sąsiada, który pracował w Cegielskim, że w Cegielskim coś się szykuje, że to niebawem będzie duży efekt tego. No i faktycznie, wtedy 28 czerwca przyszło sporo ludzi pod nasz zakład, prosili, żeby wyjść, uczestniczyć z nimi. Ja mówię do kolegów, cóż, mamy do stracenia, jesteśmy młodzi, nie mamy rodzin, nie mamy dzieci, kuchnia, przyszłość przed nami. Poszliśmy. Poszliśmy i tłum kierował się w kierunku kina Bałtyk. Okazywało się w ten czas, że dużo jeszcze było gości z targów w tym czasie. Niektórzy nagrywali to wszystko ze samochodów. I ta grupa, w której ja uczestniczę, skierowała się w kierunku ulicy Mickiewicza, a część poszła na plac Stalina ówczesny. Na placu Mickiewicza poszli, na ulicę Mickiewicza poszli dlatego, bo tam była taka radiostacja zagłuszająca. Radiostacja, która zagłuszała wolną Europę i wszystkie wiadomości, które myśmy tu nie powinni w tym naszym kraju wiedzieć, prawda? A w związku z tym lud miał jakiś żal do tego wszystkiego i próbował tą radiostację zniszczyć. Próbowałem i ja. Weszłem do góry, ale mnie tam zwalili na dół, że tam są fachowcy już, kominiarze, którzy po dachu potrafią chodzić, prawda? No i zeszłem na dół i patrzymy, niszczone urządzenia przez nas były i tego i urządzenia były między innymi tego typu, które ja produkowałem w zakładzie. Takie urządzenia, które, bo to by w naszym zakładzie produkowali między innymi urządzenia i dla wojska, i dla łączności, prawda? I tam się znalazły te urządzenia, które ja produkowałem, zniszczyli my je i stamtąd już później żeśmy udali na ulicę Kochanowskiego, gdzie już duża grupa ludzi też była, która też wykazywała swoje niezadowolenie, ale na tyle to jeszcze nie było groźne. Przyjechało nawet wojsko, które było zdezorientowane, co tu się dzieje. Ludność je rozbroiła. Mówi, co do braci, będziecie strzelać do ojców, tu tego nie. A oni dokładnie nie wiedzieli co. Pozbyli się nawet broni, która żołnierz nie powinien tego robić, prawda. Ale na tym, przy ulicy Kochanowskiego słyszymy rozmowy, że grupa delegatów z zakładu Cegielskiego, która chciała porozumieć się z rządem, czy tam z władzami, została źle potraktowana i została zatrzymana na ulicy Młyńskiej w więzieniu prawdopodobnie. Więc stamtąd żeśmy się udali na ulicę Młyńską. Jak tam przyszłem, to już więzienie było otwarte, ale zdecydowaliśmy się otwierać inne pomieszczenia, gdzie jeszcze byli więźniowie. Ja akurat trafiałem na pomieszczenia takie jakieś gospodarcze były, tam różnego typu, tylko w jednym miejscu byli ludzie, którzy, przyznam się, byłem zaskoczony, nie bardzo chcieli wyjść. Albo udawali więźniów, może klawisze tego typu. No ale udało nam się dotrzeć do pomieszczenia, gdzie była broń. Otworzyliby ten magazynek broni dużym palem takiego drzewa, walilibyśmy w to mocno, żeby, bo to było mocno zamknięte w sumie, otworzyliśmy i patrzymy, broni dosyć sporo było. No ale był gość, który powiedział, proszę Państwa, nam na razie broń nie jest potrzebna, zamykamy i ruszamy stąd, nie? No i później po przejrzeniu jeszcze tam większej części tego więzienia ruszyliśmy w kierunku znów Kochanowskiego. Tam już była dosyć ruchliwa sprawa, bo już zaczęli strzelać, prawda? I zaczynają rzucać te koktajle Mołotowa na budynek. W związku z tym ja się udawałem w ulicę Krasickiego, chyba ona taka mała tam jest, nie wiem. Tam stał duży samochód ciężarowy i mówię do kolegów, tam była nas taka dosyć grupa duża, że ten samochód podepniemy bliżej pod budynek, żeby zrobić osłonę dla tych, co strzelają, a żeby nie byli na gołym polu, prawda. No i ten samochód żeśmy tam podepchnęli i w tym czasie dostaliśmy dużą serię po karoserii. No trudno nam było od tego odlecieć, bo nie było miejsca, było puste pole. No ale wskoczyliśmy do jednego ogródka i z tego ogródka do bramy i tam nam gość zamknął nas i był spokój. No ale już później przyjechała większa część wojska KBW i systematycznie ludzi wypychało poza obręb tego całego obiektu i tych wszystkich ulic jak Kochanowskiego, Mickiewicza i tego. I ja wracając do domu, mieszkałem na Wildzie. Szedłem ulicą Przemysłową i tam patrzę, w pewnym momencie stoi samochód i jest grupka moich kolegów. Ci koledzy tam szykują się, okazało, nie wiedziałem z daleka o co chodzi, rozbroić czy otworzyć magazynek broni Politechniki Poznańskiej.

0: Albo ich tam już wypędzono. Świerczewo, o, są komisariat na Świerczewie, prawda. No i pomału żeśmy tym samochodem wracali do domu, przy klubie fabrycznym, żeśmy go zostawili u Cegielskiego i w tym czasie już patrzymy, dwa samochody, jeden taki pancerny jechał w tym kierunku, co my, nie wiem, czy wiedzą o naszych zamiarach, czy w ogóle tego. No i tak króciutko, później były rozprawy. Aha, czy taka ciekawostka w tym miejscu jeszcze, że, aha, no dalszy ciąg moich tego. Na trzeci dzień, bo to było 28, na drugi dzień przyjechała już milicyjna eskorta do mnie, szukałem broni, prawda? A w związku z tym, że ja uprawiałem dwie dyscypliny sportu w tym czasie, żeglarstwo i boks, w boksie byłem dosyć dużo już zaangażowany i miałem we wrześniu obóz. I 29 miałem się rano stawić tam na tym. Jak po mnie przyjechała ta grupa milicyjna, to ja miałem już sprzęt sportowy uszykowany i wskoczyłem tylko do sąsiadki obok i matka mnie zamknęła, że tego. Przyjechali, robili rewizję. Matka powiedziała, że syn wyjechał na obóz, ale gdzie to nie wie, nie? No i później już na tym obozie, jak siedziałem, bo to było we wrześniu, był trudny obóz dla mnie, bo ciągle jak oni wychodząc powiedzieli, że mnie znajdą, to ciągle spodziewałem się, że ktoś tam zajedzie, nie? No ale z tego obozu znów żeśmy, jak już był obóz przygotowawczy, pojechaliśmy na Spartakiadę do Krakowa. To znów jest kilka tam dni, czy nawet tygodnie zaczęły mijać. I z tego Krakowa, już ze Spartakiady, jak wróciłem, wiem, że to było czwartek, pamiętam. W piątek o godzinie rano, wczesne, już milicjant przyszedł do mnie do chałupy i zabrali mnie na komisariat. Na komisariat przy ulicy Gwardii Ludowej. Już tego dzisiaj tam nie ma, tego komisariatu. No i tam się troszkę zaczęło wałkowanie mnie, bo miałem się przyznać do ludzi, którzy tam ze mną byli. Nie wszystkich zdążyłem tam jakoś sobie zanotować, prawda? Kto tam był prowodyrem tego, prawda? Dostałem takie dwa uderzenia. Jeden pod nerkę tu, drugi pistoletem po głowie, żeby sobie to wszystko przypomniał. No powiedziałem, że sobie nie przypomnę, bo w ten sposób to tylko mogę stracić pamięć.
1: Mówił Adam Tiun, uczestnik Poznańskiego Czerwca, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Trzynaście minut po trzeciej, to taka dobra pora na pierwszy...
4: RMF Viral.

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Poczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. To nie jest spokojna noc dla Ukrainy. Trwa zmasowany rosyjski atak. W związku z aktywnością rosyjskich wojsk w polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operują nasze myśliwce. A nasz kraj jest kluczowym uczestnikiem strategicznych unijnych projektów obronnych. Posłuchajcie, co to dokładnie oznacza. Anglia po pierwszych 45 minutach meczu z Meksykiem prowadzi 2-1. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To w związku z nocnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. W gotowości wciąż są naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania mają charakter prewencyjny, przypomina dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rosyjskie wojska, przypomnę, rozpoczęły zmasowany atak na Ukrainę. Do ostrzału wykorzystują pociski manewrujące i drony. Jak informowaliśmy w faktach, uderzenia dotknęły Kijów i Odessę. Ranne zostały 4 osoby. Komisja Europejska wskazała 5 strategicznych projektów obronnych, które mają stać się priorytetem dla całej Unii Europejskiej. Jak sprawdzała nasza dziennikarka w Brukseli, Polska znalazła się we wszystkich wybranych przedsięwzięciach. O jakie konkretnie projekty chodzi i co to oznacza dla Polski?
3: Komisja Europejska wybrała 5 projektów, które państwa Unii mają rozwijać wspólnie. Chodzi o drony i systemy do ich zwalczania, europejską obronę przeciwlotniczą, technologie kosmiczne, ochronę podmorskiej infrastruktury oraz wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki. Polska znalazła się we wszystkich tych przedsięwzięciach. To szansa dla naszego przemysłu zbrojeniowego na udział w dużych europejskich programach i dostęp do unijnego finansowania. Na początek Komisja Europejska przeznaczyła 325 milionów euro na uruchomienie tych projektów. Docelowo mają one jednak otrzymać miliardy euro z kolejnego unijnego budżetu.
2: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borgino. Za nieco ponad miesiąc wygaszona zostanie aplikacja Karty Krakowskiej. To istotna zmiana dla mieszkańców stolicy Małopolski, którzy dzięki posiadaniu odpowiednich uprawnień mogą korzystać z wielu zniżek. Jak podkreśla Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków, warto zainstalować aplikację mKraków, która posiada najważniejsze funkcje.
4: Między innymi mamy strefę płatnego parkowania, gdzie można kupić bilet na parkowanie ze zniżką. Średnio mówimy o tym, że to jest minus 3 zł za każdą godzinę. W aplikacji Karty Krakowskiej tej funkcjonalności nie ma. W aplikacji mKraków mamy ankiety, mamy harmonogram wywozu śmieci. Karta Krakowska jako aplikacja ma tylko jedną funkcjonalność, to znaczy tam jest aktualności o mieście, ale też można sobie kupić bilet okresowy ze zniżką.
2: W lipcu użytkownicy aplikacji Karty Krakowskiej mają otrzymywać pusze dotyczące zmian, natomiast wyłączenie funkcjonalności nastąpi 10 sierpnia. Sylwia Piszczur ze Skrzybnego została Nosfarnisą Górolecką tego roku. Pokonała 8 konkurentek w kilku naprawdę trudnych konkurencjach. Nie tylko musiała umieć wiązać kierpce czy góralski gorset, ale także układać kopę siana czy robić skarpetki. Z góralską Miss rozmawiał Maciej Pałachicki.
5: Ciężko, oj, nie no, żartuję. Jest fajnie, fajna jest zabawa, więc nie ma co się przejmować, czy ciężko, czy nie, tylko dobrze się bawić.
6: Na która konkurencja jest taka najbardziej wymagająca, albo do której się trzeba było najdłużej przygotowywać?
5: No na pewno to są prace domowe, czyli tak jak mocie, plecenie skarpetek, czy plecenie powrozat, nawet układanie kopy. No teraz tego się nie praktykuje tak dużo jak dawniej, no ale no, jak trzeba, to trzeba.
6: Czym się trzeba wyróżniać, żeby zostać tą najsforniejszą górolecką?
5: Oj, wiecie co, no na pewno trzeba mieć dryk, trzeba lubić to, co się robi i tak dalej. Trzeba praktykować tą góroleczczyznę, no bo się nie da być najsforniejszą górolecką bez żadnego jakiegoś takiego szyku w sobie góralskiego.
2: Teraz na chwilę zaglądamy jeszcze za ocean. Na stadionie Azteca w Meksyku mecz 1/8 finału mundialu. Po pierwszych 45 minutach rywalizacji pomiędzy Anglią i Meksykiem 2-1 dla Lwów Albionu. Na listę strzelców dwukrotnie jak na razie wpisał się Jude Bellingham, a dla Meksyku Julian Quiñones. Przerwa w tym meczu powoli dobiega końca. Do tego spotkania wrócimy w kolejnych faktach.
1: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: Byli jak Romeo i Julia, mówi w RMF FM Arkadiusz Jakubik. Aktor gra główną rolę w filmie Nasza Rewolucja, inspirowanym historią pierwszej pary warszawskiej opozycji z czasów PRL. Opowieść o Gajce i Jacku Kuroniach wejdzie do kin 11 listopada. Z aktorem spotkała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: To nie będzie tylko film o Jacku Kuroniu, to będzie opowieść o miłości przede wszystkim. Co ciebie w tej historii ujęło najbardziej, najmocniej? Co cię uwiodło w niej?
8: że nie opowiadamy o polityku, że nie opowiadamy z perspektywy kolan o Jacku Kuroniu, tylko opowiadamy o normalnym człowieku. To, co mnie bardzo przyświecało od samego początku, żeby nie traktować Jacka Kuronia jako pomnika, tylko żeby szukać w tej postaci jakiś tam rys, jak czegoś takiego, tej, nie wiem, gorszej, mrocznej strony, bo tylko wtedy bohater jest ciekawy, tylko wtedy może uwieść, zabrać ze sobą widza. Nie możemy opowiadać o Jacku Kuroniu tylko z perspektywy kolan, że wielkim człowiekiem był i dał nam wolność, etc., etc., tylko poszukać tych momentów, kiedy może nie miał racji, albo może podejmował złe decyzje, a może się niefajnie zachował. Takie momenty mnie najbardziej interesowały. Natomiast uniwersalna opowieść o miłości mężczyzny i kobiety. Uniwersalna opowieść o Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. Ludzi, którzy nie mogą żyć bez siebie. Którzy są przeciwieństwami, ale te przeciwieństwa się przyciągają i wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie Grażyna, nie byłoby Jacka. Wszystko to, co ona mu dawała, było dla niego jak powietrze, jak tlen. Było rzeczą niezbędną do wszystkiego, co robił. Ona, zawsze stojąca w cieniu, na szczęście w filmie jest inaczej. Jest osobą, która podejmuje te najważniejsze decyzje. Nie chcę spoilerować teraz historii, ale Jacek, jednym z takich ogromnych dylematów tej historii, co zresztą wydarzyło się naprawdę. Było to, kiedy Gajka zachorowała i wiadomo było, że potrzebuje bardzo poważnego leczenia. Jacek dostał propozycję, żeby wyjechali na zachód i tam jest duża szansa, żeby ją uratować. O Jezus, to wtedy ona powiedziała nie, nie zdradzimy naszych ideałów. I to ona podjęła decyzję, że zostają. A Jacek tak bardzo ją kochał, że gotów był tę cholerną Polskę po prostu zostawić, bo ona jest ważniejsza niż wszystkie ojczyzny razem wzięte. I dla ciebie wyjeżdżam stąd i te wszystkie lata więzienia, to wszystko, co walczyłem przez całe życie, zostawiam, bo ty, Gajeczko moja, jesteś najważniejszy.
7: Ale że emocje zapowiadają się w tym filmie. Powiedz mi, z graniem postaci, które istnieją, jest ten problem, że wielu z nas ma swoje własne wyobrażenie na temat tych bohaterów tamtych czasów. Jaki ty masz pomysł na to? Bo dla aktora jest to szalenie trudne zadanie, tym bardziej, że ty pierwszy raz chyba grasz postać, która rzeczywiście istniała i która dla wielu była tak ważna, tak istotna, tak za nią tęsknimy.
8: To prawda. Pamiętam kilka miesięcy temu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku był jakiś panel dyskusyjny a propos filmu Nasza Rewolucja i podchodzi do mnie starszy mężczyzna, przedstawia się: dzień dobry, ja nazywam się Seweryn Blumstein. Ja mówię: dzień dobry, Marek Jakubik. I on pyta: to pan gra Jacka, tak? Ja mówię: no, tak. I on puentuje: nie zazdroszczę panu. I odchodzi. Seweryn Blumstein, wielki przyjaciel Jacka Kuronia, wieloletni współpracownik, no nikt go tak dobrze nie znał, jak właśnie pan Seweryn. I to jest jak gdyby w pigułce to, z czym ja się muszę zmierzyć i z tym, że każdy ma swojego Jacka Kuronia w głowie. Ci, którzy go znają z tamtych czasów, którzy w ogóle wiedzą, kim był Jacek Kuroń, bo to od tego by trzeba było zacząć, że dzisiaj młodzi ludzie kompletnie nie mają zielonego pojęcia na temat, że był ktoś taki.
7: Ale dzięki waszemu filmowi się dowiedzą i to jest też cenne bardzo.
8: Wiesz co, bo było tak, że od samego początku, jakby kiedy Robert Kijak, producent, 6 czy 7 lat temu, 6,5 roku chyba temu, zadzwonił do mnie i zaproponował jak gdyby tę rolę, to myśmy jakby we dwóch zaczęli o tym rozmawiać. rozmawiać. I ja byłem dla niego takim trochę adwokatem diabła, trochę takim takim zwierciadłem. I mówię, Robert, musimy znaleźć jakby inną perspektywę, żeby tego filmu nie reżyserował ktoś z naszego pokolenia. Żeby nie reżyserował go właśnie z perspektywy kolan. Opowiadał o najwybitniejszym opozycjoniście, twórcy KOR-u, człowiek, który dał nam wolność, wolną Polskę i tak dalej, i tak dalej. Nie.

0: jak ten film powinien wyglądać i dlatego właśnie zdecydowaliśmy się jakby zaprosić do współpracy Piotrka Domalewskiego, który jednak jest kilkanaście lat ode mnie młodszy. No mógłby być, ja tak dzisiaj się śmiałem na konferencji tutaj prasowej, że mógłby być moim synem, tak, ale on z innej perspektywy już patrzy na historię, na Komitet Obrony Robotników, na ten czas, kiedy Jacek jakby zmieniał Polskę.
1: Tak mówił w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą Arkadiusz Jakubik, aktor grający główną rolę w filmie Nasza Rewolucja. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 5.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A my wracamy do pierwszej kawy z RMF FM, czyli naszego wakacyjnego

0: to jest grane.
1: Lubisz? Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Pan BDS, populist pod publiczkę.
1: Panie BDS,
2: wiadomo, jebać na wodę zawsze.
1: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
3: BDS napisał o mnie piosenkę i bym bardzo chciał.
4: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
5: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
6: Co cenisz BDS-a?
7: Za charyzmę.
8: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
7: Bardzo lubię twórczość BDS.
9: BDS 2115.
10: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
11: Jestem BDS-iarą.
12: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%, moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony, jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to!

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się porówno. Będą pies, będą śmieć,
1: będą pies. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-a na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem być

0: Słuchacie RMF Viral.
1: Dziwne mam podejście do życia. Czasem nie rozumiem, o co pytasz. I po co?

Zamknięto mnie w klubie, spalę tą budę. Nie mogę oddychać już. Mam piękną wizję, luz przy tobie, proszę podejść, skoro świt obudzi nas. Nie mogę ci obiecać wiele, wiesz, ta zmienność, ale jeden taniec to nie wieczność.

Nigdy nie byciem na czas. Chciałbym znowu widzieć was, zobaczyć jak się budzi Gdańsk.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: To sprawdził Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
2: Jestem, kłaniam się, witam, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskich atakach na Ukrainę. Przed piątą dowództwo operacyjne poinformowało, że zakończono operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. W tym tygodniu szczyt NATO w Ankarze. Do Turcji zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Anglia coraz bliżej awansu do ćwierćfinału. Rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów. Trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 7 zostało rannych. Poinformował szef Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko. Największe zniszczenia odnotowano w historycznej dzielnicy Podolskiej, gdzie trafione zostały 4 budynki mieszkalne. Częściowo zawalił się jeden z bloków, z którego ratownicy ewakuowali 15 osób, w tym 3 kobiety i 6 dzieci. Przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które wydobywają mieszkańców z uszkodzonych budynków i zabezpieczają teren. Rosyjskie ataki dotknęły także Odessę. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna została 1 osoba. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Zostało zakończone w związku z właśnie uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. W Turcji będziemy mówić jednym głosem. Takie głosy słychać w Pałacu Prezydenckim i Kancelarii Premiera. Do Ankary na szczyt NATO zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jakie cele stawia sobie nasza delegacja?
3: Na pewno chcemy pokazać, że Polska jest modelowym sojusznikiem NATO.
4: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
3: I to zdaniem szefa MON daje nam prawo do zajęcia kluczowej roli na szczycie w Ankarze. Z kolei szef polskiej dyplomacji mówi, że najważniejszym celem szczytu będzie pokazanie Rosji jedności Zachodu.
5: Mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać.
3: W Turcji na pewno będziemy walczyć o kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy i rozbudowę rurociągów z paliwem z Niemiec do Polski.
2: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Radkowski, który będzie również w Ankarze. Jego relacje usłyszycie w faktach.
6: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
2: 43 gminy z Małopolski mają kilkanaście dni, by odebrać i zaopiekować się prawie 300 bezdomnymi psami. To konsekwencja decyzji o zamknięciu prywatnego schroniska w Nowym Targu na Podhalu. Dla kilkutysięcznej gminy Biały Dunajec będzie to poważne wyzwanie, mówi jej wójt Marcin Gandera, ale Marta Plewicka z tatrzańskiego Otuliska, które od lat zabiegało o zmiany w schronisku, mówi, że to efekt wieloletnich zaniedbań.
7: Mieliśmy 22 zwierzaki w schronisku w Nowym Targu w ciągu 14 dni, licząc od wczoraj, musimy się nimi zaopiekować, co niestety będzie ogromnym wyzwaniem dla naszej gminy, ponieważ po pierwszych kontaktach ze schroniskami żadne schronisko na chwilę obecną nie chcą przyjąć tych zwierząt.
8: No są gminy, które mają po kilkadziesiąt psów, zostały z takim problemem. Przez ostatnich kilkanaście lat się nie interesowały, więc jeśli mają psy, które tam siedzą po 5, 8, 10, 11, 12 lat, są takie psy i do tej pory psy nie miały ani jednego ogłoszenia adopcyjnego, no to no tak, to są konsekwencje, drodzy państwo. Gminy zostały z tym problemem. Oferujemy pomoc.
2: Organizacje prozwierzęce proponują gminom pomoc w adoptowaniu psów z Nowego Targu. Na koniec tego wydania raport z Mundialu. Fenomenalne widowisko w wykonaniu Anglii i Meksyku. Trwa końcówka 1/8 finału z udziałem tych reprezentacji. Na zegarze w tej chwili 11 minuta czasu doliczonego. Na tablicy wyników wciąż 3-2 dla Anglików. Zwycięzca tego meczu zagra w ćwierćfinale z Norwegią. To wszystko w tym wydaniu. Na kolejne punktualnie o 6:00 zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Trwa ostatnia akcja w tym meczu Anglii z Meksykiem.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Z RMF FM, na które zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Potężny rosyjski atak na Ukrainę.
3: W Kijowie są zabici i ranni. Polska poderwała myśliwce.
2: Za oceanem Biały Dom potwierdza.
3: Na szczycie NATO możliwe jest spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem.
2: Poza tym wieści z piłkarskiego mundialu po dramatycznym meczu.
3: Reprezentacja Anglii zameldowała się w ćwierćfinale.
2: Z turniejem żegna się Meksyk.
3: Co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów.
2: Rosjanie użyli m.in. pocisków balistycznych i dronów.
3: Według władz pod gruzami uwięzionych jest wiele osób, trwają akcje ratownicze.
2: W nocy syreny zawyły niemal w całej Ukrainie.
3: W związku z rosyjskimi atakami Polska poderwała myśliwce. Po czwartej dowództwo operacyjne poinformowało o zakończeniu działań.
2: Zdjęcia zniszczonych budynków w Kijowie znajdziecie na rmf24.pl.
3: Biały Dom potwierdza, planowane jest spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.
2: Go dość podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze.
3: Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry, Donald Trump po tej rozmowie zamierza porozmawiać również z Władimirem Putinem. Rozmowy mają dotyczyć oczywiście zakończenia wojny. Od kilku miesięcy Trump, który zapowiadał jeszcze w kampanii zakończenie wojny w Ukrainie, zajmował się izraelsko-amerykańskim konfliktem z Iranem. Zatem ocenia się, że jest to powrót do tematu wojny za naszą wschodnią granicą. Sporo mówi się w mediach w USA o tematach szczytu, którym może być najbardziej istotnym od czasu rosyjskiej inwazji. Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Według Waszyngtonu Polska, kraje bałtyckie i nordyckie należą do liderów, natomiast część sojuszników wciąż pozostaje w tyle. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Zostańmy jeszcze chwilę za oceanem.
2: Bo nasz polski dar młodzieży w towarzystwie najpiękniejszych żaglowców świata z włoskim Amerigo Vespucci, Esmeraldą z Chile, Unionem z Peru czy Eagle z USA przepłynął rzekę Hudson z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
3: Teraz wszystkie żaglowce są zacumowane u wybrzeży Manhattanu i do jutra można je zwiedzać. To możliwe, że to ostatnia tak daleka podróż fregaty z Gdyni. Miasta zaledwie młodszego od Stanów 150 lat, bo na horyzoncie jest budowa nowego żaglowca.
5: 2 miesiące w jednym jest, to trochę zaczyna robić jednocześnie miejsce pracy i dom w zasadzie, więc jak najbardziej się przywiązujemy.
6: Jestem zakochany w żeglarstwie, więc jestem też ciekawy tego nowego żaglowca, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że będzie miał ten charakter dalej ciągnięcia linii.
7: Zapamiętam przepiękne widoki. To jak wpływaliśmy na naszej lewej burcie, widziałem statuę wolności, która nas pozdrawiała.
2: Mówili studenci i komendant Daru Młodzieży Michał Sadowski w rozmowach z naszym specjalnym wysłannikiem Stanisławem Pawłowskim.
3: Ostrzegamy kierowców. Ciężarówka wpadła do rowu na Krajowej 10C w Złotopolu w Kujawsko-Pomorskiem.
2: To jest odcinek między Toruniem a Lipnem. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
3: Anglicy uciszyli Estadio Azteca. Reprezentacja prowadzona przez Tomasa Tuchela pokonała 3-2 współgospodarzy piłkarskich Mistrzostw Świata i awansowała do ćwierćfinału.
2: Spotkanie śledził Wojciech Marczyk. Emocje
8: tak
2: w tym spotkaniu, Wojciech, były do samego końca. Dzień dobry.
8: No a wszystko dlatego, że Anglicy, mimo że prowadzili już 2-1 po 2 golach Bellinghama, to od 54 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Kwansacha. Mimo tego z karnego na 3-1 podwyższył Harry Kane. Nadzieję Meksykanom dał Jimenez, który zdobył dla nich 2. W ostatnich minutach trwało prawdziwe oblężenie angielskiej bramkarz przez reprezentację Meksyku, no ale gospodarze ostatecznie nie byli w stanie zdobyć tego gola dającego wyrównanie.
3: No i Anglicy w ćwierćfinale zagrają z Norwegami.
8: Tak jest, Skandynawowie wyeliminowali z mundialu Brazylię, wygrywając 2-1, chociaż mieli na początku meczu problemy. W 14 minucie karnego obronił jednak Nyland, który został jednym z bohaterów meczu. Drugim strzelec obu bramek Erling Haaland. Honorowe trafienie z rzutu karnego w doliczonym czasie meczu zanotował Neymar, dla którego był to ostatni mecz w reprezentacji Brazylii, a Norwegowie po raz pierwszy w historii zagrają w najlepszej 8 mundialu.
3: Słuchacie porannych faktów RMF FM w poniedziałek 6 lipca, a w nich wrócimy do sprawy przekazania Ukrainie pocisków przechwytujących do systemu Patriot.
2: Będzie to też jeden z głównych tematów porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były minister obrony i poseł PiS Mariusz Błaszczak.
3: W faktach również zajmiemy się losem zwierząt ze schroniska w Nowym Targu.
2: Powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję o zamknięciu placówki.
3: Psy przejmie dzisiaj schronisko w Chełmku w Małopolsce. Na miejscu będzie od rana nasz wóz satelitarny.
2: A kolejne fakty za pół godziny. Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Z tego co wczoraj sprawdzałem, to dzisiaj no jakiś deszcz się pojawi, ale nie będzie go dużo i to dopiero po południu. Godzina 17, wtedy dopiero na zachodnich krańcach Polski, ale też w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku deszcz się może pojawić. Ale
11: nie, bo nadszedł taki miły jesienny chłodek po tych upałach, prawda? Tak.
1: Czuć jesień.
11: Czuć.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Czyli z ważnych informacji, tak do godziny 14 prawie bez opadu.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: I biegli będą wyjaśniać okoliczności wczorajszego wypadku na rondzie zesłańców syberyjskich w Warszawie.
2: Przypomnijmy, autobus miejski uderzył w tramwaj, a następnie staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób.
1: Co dokładnie mają zbadać biegli?
3: Będą wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia drogowego. Czy faktycznie to, co potwierdza kierowca, że doszło tam do usterki układu hamulcowego, to również będzie badane przez policjantów, jak i przez biegłego z zakresu wypadków drogowych.
1: Mówił aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Niezwykle pracowity weekend tatrzańskich ratowników.
1: Przeszło 30 osób potrzebowało ich pomocy.
2: Najwięcej w sobotę, kiedy uratowano 24 turystów, mówi ratownik dyżurny Topr Jakub Hornowski.
4: Był wypadek turystyczny, który wiązał się z dosyć intensywnym technicznym działaniem, ponieważ dwójka obcokrajowych turystów zapchała się w północnej ścianie Świnicy, czyli od strony hali gąsienicowej, gdzie wszystkie w tym rejonie szlaki idą po tej łatwiejszej południowej stronie. Wypadek taternicki we wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Były ewakuowane osoby również z grzędy bądź z poniżej grzędy przy szlaku na Rysy. Orla Perć była również grana, także pełen wachlarz.
1: Były też akcje nocne, poprzedniej nocy aż 3.
2: W regionie Galicja w Hiszpanii trwa Rapadas Bestas, czyli tradycyjny festiwal strzyżenia półdzikich koni.
1: Rytuał, którego historia sięga kilkuset lat, odbywa się każdego roku. Polega na zaganianiu zwierząt z gór, a następnie ich strzyżeniu i znakowaniu.
2: A po wszystkim konie wracają na wolność.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu awansują Norwegowie i Anglicy, a turniej kończy się dla Brazylijczyków i reprezentacji Meksyku.
2: W RMF FM mistrzowskie fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
6: Dzień dobry
2: ponownie. Emocji w obu tych spotkaniach nie brakowało.
6: No i trudno powiedzieć, w którym było ich więcej. Anglicy po heroicznym boju pokonali 3-2 współgospodarzy turnieju reprezentację Meksyku. Zespół z Europy przez ponad pół godziny grał w dziesiątkę, mimo tego nie oddał prowadzenia. Bohaterami Anglików Bellingham i Kane. Pierwszy zdobył 2 gole, a drugi wykorzystał rzut karny, zdobywając trzecią bramkę, która ostatecznie przesądziła o awansie. A bohaterem Norwegów? Napastnik zdobył 2 bramki w wygranym 2-1 meczu z Brazylią. Canarinhos odpowiedzieli trafieniem z rzutu karnego Neymara, który po tym spotkaniu zakończył reprezentacyjną karierę. Haaland zaś na tym mundialu ma już 7 trafień, tak jak Messi i Mbappé. I po meczu to on uderzał w bęben, nadając ton wiosłującym kibicom, którzy zmierzali już w stronę ćwierćfinału. A sami norwescy fani nie mogli po meczu uwierzyć w historyczny, bo pierwszy awans swojej drużyny do najlepszej ósemki mistrzostw świata.
7: It was amazing.
6: To przeżycie, które zdarza się raz w życiu. To coś niesamowitego. W końcu udało nam się awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata. Po raz pierwszy w historii.
7: That's amazing.
6: A o półfinał Norwegowie zagrają właśnie z Anglikami. Ogromny pech Huberta Hurkacza w meczu czwartej rundy Wimbledonu. Polak z powodu kontuzji nie dokończył meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz prowadził 2-0 w setach. Niemiec doprowadził do wyrównania. Polak jednak pod koniec czwartej partii zaczął uskarżać się na ból w okolicy żeber. Mimo tego bólu nie poddał jednak wtedy meczu. Starał się walczyć, no jeszcze jednak w piątej partii z każdą piłką, no grymas bólu na twarzy naszego reprezentanta był coraz większy, no i ostatecznie w tym piątym secie poddał to spotkanie, a Wimbledonu nie wygra Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu. W meczu czwartej rundy przegrała z Naomi Osaką 2-6, 6-7.
8: A co w wakacyjnej prognozie pogody? O tym Magda Karwat-Marek.
9: No dzisiaj to nie będzie dzień z tą taką idealną, słoneczną pogodą, wiecie, bez deszczu
8: nie
9: i tak
8: będzie.
9: Dalej.
8: Nie, nie będzie.
9: Raczej na odwrót. Nad Polską szykuje się sporo chmur i niezbyt wysoka temperatura, bo czekają nas tak maksymalnie 22 stopnie i taki rekord zanotujemy w Rzeszowie. Reszta kraju tak 18-20 stopni, a na północy kraju nawet tylko 15.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Polska ujawni listę przekazanego uzbrojenia dla Ukrainy.
3: MON chce przeciąć w ten sposób spekulacje wokół pocisków do systemów Patriot.
2: Potem wieści z Warszawy. Autobus, który wjechał do przejścia podziemnego, został już wyciągnięty.
4: Pełno policji, pełno karetek, straży.
3: Masowe śnięcie ryb w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku.
2: Są wstępne wyniki badań i nowe decyzje. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj w 2022 roku.
3: To pokłosie wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka o tym, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Kijowowi.
2: Michał Radkowski razem z nami w faktach. Michale, jak na te doniesienia reagują politycy?
5: Ci z prawej strony sceny politycznej mówią o skandalu, przekonują, że pociski przechwytujące do systemów Patriot są towarem deficytowym, bo są drogie i trudne do kupienia i są jedynymi na wyposażeniu naszej armii, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander.
6: Jeżeli nie mamy tej nadwyżki, a jej nie mamy, to powinno być to uzbrojenie w naszym arsenale, bo bezpieczeństwo naszych obywateli, polskiego nieba jest sprawą nadrzędną i kluczową.
5: Mówi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, a Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sprawa powinna być w pełni wyjaśniona.
7: Nie ma co oszukiwać, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Europa dawała i pociski, i sprzęt, żeby Rosję powstrzymać. Ale taki audyt tego, co w ogóle Polska przekazała w przyszłości, dobrze by było zrobić.
5: Minister obrony zlecił też SKW zbadanie tego, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
3: Autobus, który wczoraj w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie wjechał do przejścia podziemnego, został już wyciągnięty.
2: Wcześniej zderzył się z kilkunastoma samochodami osobowymi. Poszkodowanych zostało 6 osób.
3: Przyczyną wypadku mogła być awaria techniczna układu hamulcowego. Taką wersję przedstawił 55-letni kierowca autobusu.
2: Na miejscu tego wypadku z świadkami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Pełno policji, pełno karetek, straży.
8: Jak państwo dostaną się do domu?
4: No nie wiem, próbujemy tutaj, pan policjant sugeruje, żeby jakoś naokoło tam przejść i spróbować w tamtą stronę chociaż.
8: Pan widział moment tego wypadku?
9: To wygląda tak. Autobus miejski jechał z Bitwy Warszawskiej, staranował 10 aut i wjechał do tunelu tutaj do przejścia.
8: Zahaczył o ten strop.
9: Także można tam zjechać spokojnie. Typu autobusu widać tu jak ten. On zjechał prawie do końca.
8: Jak to wygląda?
10: No, nieciekawie, bardzo nieładnie.
3: Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na rmf24.pl.
2: Policja poinformowała, że wykonane u kierowcy autobusu testy na obecność alkoholu i środków odurzających dały wynik negatywny.
3: Po masowym śnięciu ryb w Bobrze Tauron zapowiedział powołanie Rady Społecznej, która zajmie się oceną skutków sytuacji na rzece i jeziorze Pilchowickim.
2: Pierwsze posiedzenie nowego organu zaplanowano na 9 lipca.
3: Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwego przestępstwa przeciw środowisku.
2: Dotychczas odłowiono i zutylizowano blisko 15 ton martwych ryb.
3: Wstępne wyniki badań nie wykazały obecności toksycznych substancji.
2: Według Ministerstwa Klimatu przyczyną śnięcia ryb było najprawdopodobniej wzruszenie osadów dennych i gwałtowny spadek poziomu tlenu w wodzie.
3: Miasteczko Castel Gandolfo, niedaleko Rzymu, znów tętni życiem. Letni wypoczynek rozpoczął tam Leon XIV.
2: Wybrany ponad rok temu papież po raz pierwszy spędził urlop w pałacu w Castel Gandolfo, który w 2016 roku jego poprzednik Franciszek zamienił w muzeum.
3: Leon XIV powiedział witającym go mieszkańcom i turystom, że najbliższe tygodnie poświęci na wypoczynek, modlitwę, lekturę i sport. Na miejscu ma do dyspozycji basen i kort tenisowy.
2: No i papież będzie w letniej rezydencji do 27 lipca.
11: Są i takie fakty.
3: Sylwia Piszczur ze Skrzypnego została Neuschwanizą Góralecką 2026 roku.
2: Wszystkie kandydatki musiały pokazać, że znają góralską tradycję, śpiew czy taniec.
3: Wykazały się także umiejętnościami, które już dzisiaj są rzadko spotykane, jak układanie kopy siana czy plecenie skarpetek.
12: Dziś przecie mało kto grabi. Układ kopy, a jeszcze powrósła, kręci, no to to już jest prawie archaiczna umiejętność. A do tego jest plecenie na drutach, co to jest już dziś przecieńno fabryka.
13: Plecenie skarpetek, cyplecenie powróz, a teraz co będziemy mieć, nawet układanie kopy. No teraz tego się nie praktykuje tak dużo jak dawniej, no ale no jak trzeba, to trzeba.
14: Ale tą robotę robimy codziennie w chałupie, to co, co mamy mnie pokazać, co umiemy.
15: Właśnie cały jakby ten konkurs polegał na tym, że trzeba jednak się spotkać z tymi starymi ciotkami. Właśnie od to pochodzi, sobie pokolenia przekazywały na pokolenie, jak to się robi. Fajnie, fajnie. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa, taki konkurs.
2: Ale fajne dziewczyny. Co to masz?
3: No, to prawda.
2: Mówiły organizatorka konkursu Iwona Kiwacka-Majerczyk i uczestniczki tego konkursu.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: No a co tam w pogodzie, pani Magdo?
17: A no wiecie, ta pogoda taka jakaś dzisiaj nie w humorze, bo wszędzie są możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie kraju i w górach nawet burze. Z temperaturą dzisiaj też jakoś tak nie poszalejemy, maksymalnie 17-19 stopni na Pomorzu, Warmii i na Podhalu i tak do 22 stopni na południu kraju, na przykład w Rzeszowie, ale dobre wiadomości są takie, że poranek wszędzie zacznie się pogodnie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Jedziemy z tym poniedziałkiem!
17: Gdzie?
16: Ciekawe, niektórzy pewnie już...
0: RMF Viral.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno.
1: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
0: Demony też muszą spać.
1: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
0: Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 19 w pobliżu Borków na Lubelszczyźnie.
2: Tam zdarzenie dwóch aut osobowych i ciężarowych.
1: Trasa między Kockiem a Radzyniem Podlaskim jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy.
2: Kłopoty z dojazdem do pracy w poniedziałkowy poranek mają mieszkańcy Warszawy.
1: Metro na linii M1 kursuje w pętlach Kabaty-Wilanowska oraz Młociny-Świętokrzyska. Ruch jest wstrzymany na 5 stacjach, a przyczyną są problemy techniczne.
2: Uruchomiona została komunikacja zastępcza, autobusowa i tramwajowa.
1: Problemy mają także dojeżdżający spoza Warszawy. Pociągi SKM na odcinku Legionowo-Warszawa-Praga kursują z opóźnieniem. To jest efekt awarii urządzeń sterowania ruchem.
2: W łódzkim CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę tytoniu.
1: Zabezpieczono m.in. linię technologiczną i blisko 8 ton surowca.
2: Straty Skarbu Państwa związane z działalnością fabryki oszacowano na blisko 10 milionów złotych.
1: A trzem zatrzymanym podczas akcji osobom grozi do 7 lat więzienia. Już za pół godziny gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie były minister obrony i poseł PiS Mariusz Błaszczak.
2: Jednym z głównych tematów będą doniesienia o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów Patriot. No i pytanie, czy wsparcie dla Kijowa nie odbywa się kosztem bezpieczeństwa Polski.
1: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Obce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
2: Na początek pytania dotyczące wojskowej pomocy Ukrainie.
3: Czy Polska przekazała pociski do systemów Patriot?
2: Ten temat od kilku dni budzi ogromne emocje i polityczne spory.
3: I o tym również w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego za chwilę były minister obrony i poseł PiS Mariusz Błaszczak.
3: W tych faktach też akcja pomocy dla psów z Nowego Targu.
2: Schronisko w Chełmku w Małopolsce zabiera zwierzęta i szuka dla nich kochających właścicieli. Co dokładnie przekazaliśmy Ukrainie i czy były to pociski do systemów Patriot?
3: Odtajnienie dokumentów w tej sprawie zlecił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Witam, Igorze. Czy rzeczywiście pociski z polskiego arsenału mogły trafić do ukraińskiego?
4: Takie doniesienia pojawiły się w przestrzeni medialnej. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji wskazał, że w marcu na przekazanie pocisków miał zdecydować się rząd bez wiedzy Sejmu. Czy tak było? To mają wskazać odtajnione dokumenty. Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza światło dzienne ujrzą informacje o donacjach na rzecz Ukrainy z lat 2022-2026. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że proces przekazywania sprzętu za wschodnią granicę rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości z ówczesnym szefem resortu obrony Mariuszem Błaszczakiem na czele. Kontrowersje dotyczą najnowocześniejszej wersji rakiet do systemu Patriot. To pociski drogie, a obecnie również deficytowe w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo Stany Zjednoczone mają zamówić w przyszłym roku niemal 3000 takich rakiet, a to jeszcze bardziej ograniczy ich dostępność.
3: Po zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu ruszył wyścig z czasem, żeby znaleźć nowy dom dla kilkuset czworonogów.
2: Jeszcze dziś ze schroniska w małopolskim Chełmku, niedaleko Oświęcimia, wyruszy specjalny konwój, który zabierze pierwszych 10 psów.
3: Przygotowania do tej akcji w Chełmku obserwuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
5: Zgadza się, dzień
2: Maćku,
5: dobry.
2: Maćku, jak to będzie wyglądało?
5: Te przygotowania trwają tutaj już od kilku dni. Widziałem gotowe, nowoczesne boksy, które czekają na czworonogi z Nowego Targu, a za godzinę ze schroniska wyjadą 3 specjalne busy, które zabiorą zwierzęta i przywiozą je tutaj.
6: Działamy tak, jak możemy. W tej chwili udało nam się wygospodarować 10 miejsc, więc zjedziemy po 10 psów. Natomiast jeśli tylko uda się nam znaleźć dobre domy, podkreślam dobre domy, to akcji nie kończymy. Oczywiście będziemy dalej wspomagać tamte

0: sytuację, te psy będą przyjeżdżały do nas.
1: Mówi lekarz weterynarii właściciel schroniska w Chełmku Jarosław Kołodziejczyk. Ja tylko przypomnę, że w związku z nieprawidłowościami wykrytymi podczas kontroli w nowotarskim schronisku odwołano m.in. powiatowego lekarza weterynarii. Kontrola potwierdziła, że w czasie ostatniej fali upałów życie i zdrowie psów było zagrożone.
2: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
3: Tomasz Taryjkowski i jego gość.
4: Witamy i zapraszamy.
5: Witam, a moim gościem jest Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, wiceprezes tej partii, były wicepremier i szef MON. Witam, panie ministrze, panie premierze, panie prezesie. Przekazywaliśmy patrioty pana zdaniem o Ukrainie?
6: Nie ma dementii, nie ma stanowczego dementii, a przecież Donald Tusk, Radosław Sikorski ostrzegali przed atakiem rosyjskim na Polskę. To jest w ogóle niespójne. Skoro ma nastąpić atak Rosji na Polskę, to dlaczego mieliby przekazywać te pociski niezwykle istotne dla bezpieczeństwa?
5: Ale pana zdaniem przekazano, tak, panie ministrze, panie premierze?
6: Ja oczekuję tego, że ta informacja zostanie przedstawiona przez rządzących. Zresztą tu pada kilka mitów, które rządzący stworzyli, bo ja mam akt oskarżenia przesłany do sądu za to, że archiwalne materiały odtajniłem i upubliczniłem, a tu obecny rząd chce odtajniać archiwalne materiały, więc co?
5: Ale to dobra decyzja. Jest wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że chce ujawnić całą pomoc?
6: Ja pokazuję niespójność w tych działaniach. A jeszcze kolejny mit padł. Przecież oskarżają Prawo i Sprawiedliwość, dziś rządzący, że my nie jesteśmy antyrosyjscy. A już z tego zestawienia, które wczoraj opublikowali, wynika, że więcej sprzętu zostało przekazane w tym decydującym czasie dla wolności.
5: Ale wrócę do pytania. To dobrze, że wicepremier Kosiniak-Kamysz ujawni te donacje?
6: Ja myślę, że oni wpadli w panikę. Że oni wpadli w panikę i próbują w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bo jeżeli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski są
5: niezbędne. A pan wierzy w to ostrzeżenie, że może zaatakować?
6: No ale przecież Donald Tusk mówi, Radosław Sikorski mówi, to co oni kłamią? Panie redaktorze,
5: ale pan wielokrotnie kwestionował różne wypowiedzi Donalda Tuska, więc dlatego się pytam, czy pan wierzy w to, że może zaatakować?
6: Rzeczywiście, przypominam sobie te zapewnienia Donalda Tuska, te zobowiązania, które nie zostały wykonane. No więc kto Polską rządzi? Czy ci ludzie są poważni? Czy ci, którzy Polską rządzą, są poważni?
5: Ja wrócę do pytania. To dobrze, że będzie ujawnione te donacje? Bo zakładam, że Rosja by zapłaciła, żeby się o tym dowiedzieć.
6: Ale przecież jeszcze raz wracam do tego, że podobno nie wolno takich informacji upubliczniać. Ja to zrobiłem. Akt oskarżenia. Wie pan, że jeszcze na sędziego próbują wpłynąć z prokuratury?
5: Czyli co, jak PiS dojdzie do władzy, to oskarży Władysława Kosiniaka-Kamysza, że ujawnił te donacje?
6: Jeżeli dojdzie Prawo i Sprawiedliwość do władzy, proszę o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to rozliczymy te afery. Wczoraj mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński.
5: Ale ja się czekam teraz o to. O aferach za chwilę
6: profesor
5: porozmawiam.
6: Przemysław Czarnek. To trzeba rozliczyć. Polską rządzą ludzie, którzy nas kompromitują.
5: Panie premierze, ja jeszcze raz wrócę do pytania. Czy należy, jeżeli ujawni Władysław Kosiniak-Kamysz te dane, to czy należy go za to rozliczyć tak jak pana?
6: Nie, ja uważam, że to jest sprawa dotycząca tego, że dziś rządzący Polską albo zupełnie nie panują nad sytuacją, albo oszukują, kłamią, albo są zakładnikami. Jeszcze pojawia się taka informacja, że to minister obrony Niemiec zażądał tego, żeby te pociski zostały przekazane. To Ukraina pokazuje tego rodzaju informacje.
5: A to już wcześniej pokazywała, bo to jest wcześniejsze doniesienie medialne, z którego to interpretujemy, ale jest też taka sugestia, że może to Stany Zjednoczone nacisnęły w zamian za to, że w Polsce będą produkowane patrioty.
6: To kolejna teoria, popatrzmy na to w ten sposób. No to jest to zagrożenie wojenne, czy zagrożenia wojennego nie ma? Jest to objęte tajemnicą, czy nie jest objęte tajemnicą? Czy pomoc Ukrainie ma sens, czy nie ma sensu?
5: Moim zdaniem
6: miała sens wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo wtedy chodziło nam o to, żeby granica z Rosją była jak najkrótsza. A dziś w sytuacji, w której okazuje się, że Ukraina posługuje się banderyzmem, to oczywiście nam zależy, żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Natomiast Polska musi być szanowana
5: tu
6: przez naszych współpracowników.
5: Stawiamy kropkę, żegnamy się z wami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
4: Dziękujemy. Rozmowa z Mariuszem Błaszczakiem trwa w sieci.
3: A my już teraz zapraszamy na Fakty RMF FM o 8.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: I ci, którzy w pracy, i ci, którzy na urlopie, pewnie pytają, co tam w pogodzie, pani Magic?
10: No, ja tutaj mam ciekawe informacje, bo niby kalendarzowe lato, a tu proszę o chłodzenie, deszcz i chmury. Tak będzie w tym tygodniu, przynajmniej w tej pierwszej części. Czeka nas deszcz, a nawet burze z gradem. Dzisiaj ten deszcz zacznie się na zachodzie kraju, już w godzinach takich wczesno-popołudniowych, a potem będzie go więcej i więcej, aż wieczorem dojdzie aż do Lublina.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Ja wiem, że słuchajcie, to minął weekend wakacyjny.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa.
2: Mam cash i kartę Visa.
1: Moje życie loco la vida.

0: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: Mam cash i kartę Visa.
0: Moje życie loco la

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie ma dementii w sprawie przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak.
2: Poseł PiS i były minister obrony narodowej odniósł się też do decyzji szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza o odtajnieniu dokumentów w tej sprawie.
3: Ja mam akt oskarżenia przesłany do sądu za to, że archiwalne materiały odtajniłem i upubliczniłem, a tu obecny rząd chce odtajniać archiwalne materiały, więc co? Ja myślę, że oni wpadli w panikę, i próbują w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bo jeżeli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski są niezbędne.
4: A pan wierzy w te ostrzeżenia, że może zaatakować?
3: No ale przecież Donald Tusk mówi, Radosław Sikorski mówi, to co oni kłamią?
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mariuszem Błaszczakiem znajdziecie na rmf24.pl.
2: Kierowcy noga z gazu na Krajowej Dziesiątce w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Między węzłami Toruń Zachód i Bydgoszcz Południe zderzyły się dwie ciężarówki.
2: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
1: Awaria urządzeń sterujących na stacji Politechnika spowodowała paraliż metra na linii M1 w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM.
2: I jak ustalił nasz dziennikarz, dosłownie przed momentem ruch na całej linii został wznowiony.
1: Pożar w remizie strażackiej w Witnicy w Zachodniopomorskiem.
2: W nocy zapalił się tam boks garażowy. Zniszczone zostały kabina jednego z samochodów ratowniczo-gaśniczych i wnętrze remizy.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czy hiszpańska obrona znów okaże się szczelna i zatrzyma Cristiano Ronaldo? Wieczorem w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata czeka nas pojedynek dwóch drużyn z Półwyspu Iberyjskiego. Portugalia zagra z Hiszpanią.
2: Od tego meczu zaczynamy kolejne dzisiaj mistrzowskie fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
6: Witam ponownie.
2: Kto faworytem?
6: Hiszpanie, którzy poza wpadką w pierwszym mundialowym meczu z każdym kolejnym się rozkręcają. Zdobyli już 8 goli w 4 meczach i nie stracili żadnego. Portugalia zaś do 1/8 awansowała po pełnym kontrowersji i emocji starciu z Chorwacją. Oba zespoły grały ze sobą rok temu w finale Ligi Narodów. Wtedy po rzutach karnych wygrali Portugalczycy, a w nocy ostatni z gospodarzy mundialu. Amerykanie zagrają z Belgią, a w krakowskiej Tauron Arenie polscy koszykarze rozegrają dziś ostatni mecz pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, którzy są pewni awansu do kolejnej fazy kwalifikacji, zmierzą się z Holendrami. Nasza kadra w eliminacjach jest niepokonana i celem jest wywalczenie kompletu zwycięstw, ale łatwo dziś nie będzie, zaznacza kapitan naszej koszkadry Mateusz Ponitka.
7: Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc myślę, że im się też lepiej gra na wyjazdach niż u siebie.
6: Początek tego meczu o 18:00 trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Rajdu Roma di Capitale do udanej nie zaliczą broniący tytułu mistrzowskiego Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polska załoga ściganie we włoskiej stolicy zakończyła na 10. miejscu.
8: To był dla nas trudny weekend, bardzo dużo mieliśmy problemów takich różnej natury, technicznych, nietechnicznych. Pojechaliśmy kilka dobrych odcinków, patrząc na nasze tempo. Uważam, że mogło być szybsze, bo w zeszłym roku jechaliśmy tutaj dużo szybciej.
6: Mówił Szymon Gospodarczyk. Rajd Roma di Capitale wygrał Roberto Drappa, a kolejną rundą rajdowych Mistrzostw Europy będzie w ostatni weekend lipca rajd polski rozgrywany na Śląsku.
9: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
10: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pocałunku, a my to się w Polsce na tym znamy. Mamy tu miejscowości, które o tym świadczą. Na przykład właśnie, uwaga, całowanie w województwie mazowieckim. Tam dzisiaj całkiem ładnie, 19 stopni i możliwe, że tę miejscowość ominie dzisiaj deszcz. Ale jest też na przykład Bieruń w Śląskiem i tam robi się tradycyjne bieruńskie ciasteczka w kształcie ust i tam też 19 stopni.
9: Całowanie. A ciekawe, czy to...

0: RMF Viral. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest 9:00, a na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
2: Plan reformy służby zdrowia albo dymisja.
3: Premier Donald Tusk stawia twarde ultimatum minister zdrowia Jolancie Zabierańskiej-Grędzie.
2: Duże utrudnienia dla pasażerów w Częstochowie.
3: Tramwaje przestają kursować na trzech liniach.
2: 10 psów z Nowego Targu pojedzie dzisiaj do nowego schroniska.
3: Wykryto tam nieprawidłowości podczas ostatniej fali upałów.
2: Ale fakty RMF FM o 9:00 zaczynamy od ważnej informacji z autostrady A4 na Dolnym Śląsku.
3: Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
2: W Zgorzelcu zdarzyły się 3 ciężarówki.
3: Zablokowana jest trasa w kierunku przejścia granicznego z Niemcami.
2: Do jutra minister zdrowia ma czas na przedstawienie planu reformy służby zdrowia. Inaczej pożegna się ze stanowiskiem.
3: Takie ultimatum postawił przed weekendem w Jolancie Sobierańskiej-Grędzie premier Donald Tusk. W faktach łączymy się z dziennikarzem RMF FM Kacper Wróblewskim.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy szefowej resortu zdrowia uda się utrzymać stanowisko?
4: No, według moich rozmówców niekoniecznie. Jak usłyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, te kilka dni, które premier dał minister zdrowia, to tylko zapowiedź ostatecznej dymisji. Moi rozmówcy podkreślają, że w samorządzie po aferze związanej ze Szpitalem Południowym poleciały już głowy, więc teraz czas na podobny ruch w rządzie. Politycy KO, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że to najlepsze rozwiązanie, bo Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest powiązana z ich ugrupowaniem. Także pozostali członkowie koalicji rządzącej liczą na dymisję, bo wielokrotnie, jeszcze przed wybuchem afery szpitalnej, zarówno Włodzimierz Czarzasty czy Władysław Kosiniak-Kamysz krytycznie oceniali tak zwane odpolitycznienie kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia.
3: Od dziś w Częstochowie przestają kursować tramwaje. Chodzi o 3 miejskie trasy. Pasażerów będą wozić zastępcze autobusy.
2: Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, dzień dobry. Najważniejsze pytanie, dlaczego ruch tramwajowy zostaje wstrzymany?
5: Od razu uspokajam, nie chodzi o żadną awarię czy uszkodzenie. Postanowiono natomiast, że w czasie wakacji trzeba sprawdzić i usunąć ewentualne uszkodzenie na odcinku między rondem Mickiewicza i Estakadą. Chodzi zarówno o torowisko na tym odcinku, jak i trakcję, a także przejścia i przejazdy, które tam są. Dlatego ruch tramwajowy zostaje od dziś całkowicie wstrzymany w Częstochowie, a pasażerów będą wozić zastępcze autobusy. Uruchomione zostają 3 linie, a autobusy będą się zatrzymywać w pobliżu przystanków tramwajowych, a także wykorzystując przystanki nocnej linii numer 80.
3: A jak długo to potrwa?
5: Place mają potrwać 3 tygodnie. Wszystko w Częstochowie ma się zakończyć do 26 lipca.
6: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
3: Lada chwila ze schroniska dla zwierząt w Chełmku w Małopolsce wyjadą 3 busy, które mają odebrać 10 psów ze schroniska w Nowym Targu.
2: To tam, przypomnijmy, wykryto nieprawidłowości podczas ostatniej fali upałów. Życie zwierząt było zagrożone. Pracę stracił powiatowy lekarz weterynarii.
3: W Chełmku jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
7: Witam ponownie.
3: Co stanie się z psami z Nowego Targu?
7: Przyjadą tutaj. Co ważne, schronisko w Chełmku uzyskało niezbędne zgody. Zwierzęta nie będą musiały przechodzić kwarantanny. Trafią do nowoczesnych, przygotowanych boksów. Mają czekać tutaj na nowy dom. Ich zdjęcia będzie można znaleźć w sieci, mówi właściciel schroniska Jarosław Kołodziejczyk.
8: Mamy stronę internetową, będą umieszczone na naszej stronie internetowej schroniskochełmek.pl oraz na naszym Facebooku, także tam można ich szukać.
7: W zamkniętym nowotarskim schronisku, przypomnę, przebywało prawie 300 psów. Decyzja o zamknięciu została podjęta po serii kontroli i interwencjach dotyczących warunków, w jakich przebywały zwierzęta. Od początku tego roku odnotowano aż 17 interwencji, a prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami.
2: Anglicy świętują.
3: Synowie Albionu w niezwykle dramatycznym meczu pokonali Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy.
2: W Londynie jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, jak na ten wynik zareagowano na wyspach?
9: Jak zaznaczają komentatorzy, reprezentacja Anglii pokazała dwa skrajne oblicza. Wyrachowaną europejską klasę oraz niesamowity charakter, gdy wszystko na murawie zaczęło się sypać. Druga połowa obnażyła bowiem stare angielskie grzechy. Pojawiły się momenty kompletnego paraliżu i indywidualnych błędów, które niemal kosztowały Anglię awans. Kluczem do przetrwania okazała się elastyczność taktyczna i przejście do głębokiej defensywy, gdy jedynym celem było bronienie jednobramkowej przewagi, grając w dziesiątkę. I to ostatecznie otworzyło Anglikom drogę do ćwierćfinału.
3: No a dziś kolejne mundialowe emocje.
2: O 21:00 wielki hit Portugalia-Hiszpania.
3: No to będzie mecz. O 2:00 natomiast Stany Zjednoczone zagrają z Belgią.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Co jest ważne w pogodzie? Dobra
12: pogoda.
1: Prognoza.
12: Tak. Lipiec zaczyna się chłodno i przez najbliższe kilka dni upałów na pewno nie będzie. Czekają nas też zimne noce. Nad ranem będzie tylko 7-9 stopni, a lokalnie nawet tylko 5. To nie są żarty. W ciągu dnia na szczęście jednak będzie trochę więcej, do 22 stopni na południu, a w większości kraju tak 18-20. Ale nie martwcie się, od połowy lipca wysoka temperatura może wrócić.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Tego jeszcze nie było. Według doniesień tutaj...

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wygląda

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM na zegarach 10:00. Zaczynamy.
2: Wicepremier Radosław Sikorski broni decyzji o odtajnieniu pomocy dla Ukrainy.
3: Chodzi o zakończenie spekulacji wokół pocisków do systemów Patriot i lepsze relacje z Kijowem.
2: W faktach również informacje z polskich dróg.
3: Są problemy na S8 w Łódzkiem i na A4 w Śląskiem.
2: Zabierzemy Was też w podróż nad Odrzanką.
3: No to linia kolejowa między Wrocławiem a Szczecinem. Ujawnienie listy sprzętu, który Polska przekazała Ukrainie, poprawi nasze relacje z tym krajem, przekonuje wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Odtajnienie listy donacji zapowiedziało wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej.
3: Są to konsekwencje wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który podał informację, że rząd przekazał wiosną Ukrainie pociski do systemu Patriot. Według niego odbyło się to w tajemnicy przed Sejmem.
2: Na konferencji szefa MSZ-u był reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry.
2: Ale dlaczego odtajnienie listy wojskowej pomocy ma poprawić relacje polsko-ukraińskie?
4: To pokaże, jak duże było nasze wsparcie dla Ukrainy. Tak uważa Radosław Sikorski.
5: Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji.
4: Szef MSZ nie odpowiada jednak wprost na pytanie, czy pociski do systemów Patriot faktycznie zostały wiosną przekazane Ukrainie.
5: Minister obrony zadeklarował, że donacje dla Ukrainy będą odtajnione. Gdy będą odtajnione, będziemy o tym mówić, ale rosyjskie rakiety nadal lecą na ukraińskie miasta, nadal zabijają ludzi.
4: Za niecałe 2 godziny w południe minister obrony narodowej i premier mają zabrać głos w Bydgoszczy. Tam podpisana będzie umowa dotycząca produkcji w Polsce rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu i tam z pewnością wróci wątek pocisków do baterii Patriot.
2: Na to była ciężka noc w wielu miejscach Ukrainy.
3: Rosyjskie wojska zaatakowały kraj, wykorzystując 68 rakiet i ponad 350 dronów bojowych.
2: Taką informację przekazały siły powietrzne Ukrainy.
3: W obwodzie kijowskim i w Kijowie zginęło co najmniej 12 osób.
6: Teraz nie daj Bóg, jeśli raz powtórne.
2: Myślałam, że to koniec, jeżeli teraz, nie daj Boże, dojdzie do kolejnego ataku. Mieliśmy tutaj tylko gołe ściany i nie było gdzie się schować. Potem ukryliśmy się w mieszkaniu sąsiadów. Ratownicy przyszli, żeby nas uratować, mówiła mieszkanka Kijowa.
3: Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że wtorek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy.
2: Już jutro początek szczytu NATO w tureckiej Ankarze.
3: Czy to spotkanie będzie przełomowe dla Sojuszu Północnoatlantyckiego? Za chwilę w Radiu RMF 24 powie o tym gość Bogdana Zalewskiego, Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie.
2: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
7: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Uważajcie na S8 w Łódzkiem.
3: W Olszowcu osobówka wjechała w samochód służby drogowej.
2: Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy.
3: Utrudnienia także na A4 w Śląskiem.
2: W pobliżu Zabrza zderzyły się 2 osobówki, jedna z nich dachowała.
3: Zablokowane są 2 pasy w kierunku Wrocławia. W każdy poniedziałek wakacji zabieramy Was na przejażdżkę najpiękniejszymi trasami kolejowymi w Polsce i Europie. A dziś podróżujemy nad Odrzanką, czyli linią łączącą Wrocław ze Szczecinem.
2: Do pociągu na stacji w Zielonej Górze wsiadł nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z pasażerami podziwia piękno województwa lubuskiego.
8: Ja lubię oglądać teren i dlatego siedzę przy oknie. A dla mnie się w ogóle ta trasa podoba. Już teraz jest bardziej zielono, nie? Już jak przyjdzie lato, to już całkiem człowiek odpoczywa w tym wypadku, nie?
9: Nad Odrzanka. Przed chwilą przecinaliśmy Odrę w takim charakterystycznym miejscu w Nietkowicach.
8: Tak, Nietkowicach.
9: I jakie wrażenia są, jeśli chodzi właśnie o te walory takie?
8: No wie pan, ja tutaj mieszkam, tak. Zielone płuca polskie, jakby nie było, lubuskie. Miałam znajomą niedawno, no to była zachwycona tutaj tym lasem w ogóle i spokojem.
3: Och, zazdrościmy, co?
2: Z Benjaminem będziemy się jeszcze łączyć w faktach RMF FM.
3: Zostańcie z nami.
2: No i pewnie, że zazdrościmy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Czas na wakacyjną prognozę pogody i Paulina Zawicka.
0: Słuchacie stacji RMF Viral.

0: sports for us, more sore losers.
1: Mordo, to już klasyk.
2: W radiu RMF24.
3: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
4: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
5: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM jest 11:00, Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Na początek nowe ustalenia RMF FM w sprawie odtajnienia informacji o polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy.
2: Jeszcze dziś możemy poznać szczegóły również dotyczące pocisków do systemów Patriot.
1: Potem ważne doniesienia z polskich dróg.
2: Poważne wypadki na drodze krajowej nr 8 na Dolnym Śląsku.
1: I na trasie S6 w Zachodniopomorskiem.
2: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
1: Nieoficjalnie jeszcze dzisiaj po południu możemy poznać informacje na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę.
2: Odtajnienie takich danych zlecił wczoraj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Z tymi informacjami teraz dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku,
3: dzień dobry, witam.
1: Jak miałoby wyglądać to odtajnienie?
3: Nieoficjalnie MON zapowiada po prostu publikację wszystkich danych o liczbie i typach sprzętu, uzbrojenia i amunicji przekazywanych Ukrainie od początku rosyjskiej agresji do roku 2026. Politycznie można to traktować jako odpowiedź na zarzuty opozycji krytykującej pozbywanie się sprzętu wojskowego w sytuacji zagrożenia, także naszego kraju. Dane mają jednak pokazać, że zaczęła je właśnie rządząca kilka lat temu dzisiejsza opozycja, a donacje dla Ukrainy były w tym czasie kilkukrotnie wyższe niż za rządów obecnej koalicji.
2: Najmocniejszą częścią krytyki tych darów jest przekazanie Ukrainie rakiet przechwytujących systemu Patriot. Tomku, tak. Czy MON te informacje potwierdzi?
3: Według tych nieoficjalnych zapowiedzi wśród innych donacji znalazły się też rzeczywiście pociski do Patriotów. Moi rozmówcy podkreślają jednak, że nie były one przekazywane Ukrainie bezpośrednio, ale w ramach zbiórki sojuszników NATO, organizowanej rzeczywiście na wniosek Niemiec. Przyjętą w niej zasadą miał być większy udział w zbiórce krajów bardziej oddalonych od pola konfliktu, stąd udział rakiet także z Hiszpanii i Holandii.
2: Tomasz Skory, dziękujemy. Teraz informacje z dróg. 3 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 8 w Łagiewnikach na Dolnym Śląsku.
1: To odcinek Kłodzko-Wrocław i tam zderzenie 2 samochodów osobowych i busa. Policja kieruje ruchem wahadłowym.
2: Dwie osoby ranne w wypadku na S6 w Zachodniopomorskim.
1: Pomiędzy węzłami Kiełpino i Kołobrzeg Zachód dachował samochód.
2: Na jezdni w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas.
1: Po 13:00 ma zostać przesłuchany kierowca autobusu, który wczoraj wieczorem w Warszawie zderzył się z tramwajem i staranował kilkanaście aut. To ustalił reporter RMF FM.
2: W wypadku ucierpiało 6 osób, w tym 4-letnie dziecko. Kierowca autobusu był trzeźwy.
1: My łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Czy znane są już przyczyny tego karambolu?
4: Nieoficjalnie ustaliłem, że usterka mogła dotyczyć jednego z podzespołów opartych na systemach elektronicznych. Na nagraniu widać, że autobus taranuje kolejne samochody i znaki drogowe, niemal nie zmniejszając prędkości. Zatrzymał się dopiero w przejściu podziemnym. Dokładne przyczyny tego wypadku będzie wyjaśniał biegły, który ma zostać powołany najpóźniej jutro. Z moich informacji wynika, że autobus miał ważne badania techniczne i jak każdy warszawski autobus przed wyjazdem w trasę przeszedł podstawowy przegląd przeprowadzony przez kierowcę.
5: Tym żyje świat.
1: Świat sportowy żyje skandalem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
2: FIFA anulowała karę w meczu za wieszenie jednego z liderów amerykańskiej kadry, Florina Baloguna.
1: Miał on nie wystąpić najbliższej nocy w meczu 1/8 finału mundialu z Belgią, ale dzięki interwencji Donalda Trumpa wystąpi. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Dzień dobry, witamy. Jak FIFA tłumaczy swoją decyzję?
6: No, Międzynarodowa Federacja powołała się na artykuł 27 kodeksu dyscyplinarnego. Zezwala on FIFA na całkowite lub częściowe zawieszenie kary. Belgijska Federacja wydała jednak oświadczenie, w którym zaznacza, że FIFA złamała kilka innych zapisów. Największe emocje w tej sprawie budzi jednak to, o czym wspomnieliście, czyli interwencja samego Donalda Trumpa. Prezydent USA miał prosić szefa FIFA, Gianni Infantino, by sprawa czerwonej kartki została ponownie przeanalizowana. Nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca obchodzi się Prima Aprilis. Ta informacja to było dla mnie objawienie. Przyznał Rudy Garcia, selekcjoner reprezentacji Belgii, która o 2:00 w nocy polskiego czasu zagra z USA o awans do ćwierćfinału.
2: A już za chwilę w Radiu RMF 24 komentarz eksperta w sprawie sensacyjnego odpadnięcia Brazylii z mundialu.
1: Co było tego powodem, to wyjaśni gość Bogdana Zalewskiego, Wojciech Peciakowski, dziennikarz oraz autor portalu i bloga Brazylijski Futbol.
2: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając Włącz Radio RMF 24.
1: faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na
7: dzień
1: początek
7: dobry.
1: O spotkaniu historii ze współczesnością. Dzień dobry.
7: Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji obchodów 82. rocznicy zrywu w stolicy zaprosiło do współpracy Błażeja Króla. A on poprosił o wsparcie Darię ze Śląska i Andrzeja Piasecznego i tak powstał album Łączy Nas. Współczesna sztuka pomaga nam lepiej zobaczyć i zrozumieć przeszłość, mówi mi Jan Ołdakowski, dyrektor muzeum.
8: Jan chciał, używając języka sztuki, języka artystycznego, opowiadając o Powstaniu Warszawskim, opowiedzieć też o takim uniwersalnym doświadczeniu lęku przed wojną, która zabiera dzieciństwo dzieciom, młodość młodym. Chciał powiedzieć właśnie do młodych, w ich języku, w ich emocjach.
7: Utworów z albumu będzie można posłuchać na koncercie 25 lipca w Parku Wolności. Ponad 300 filmów jest w programie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Poznaniu. Są też spotkania z twórcami, warsztaty, koncerty, a wśród sekcji jest ta poświęcona filmom dla dzieci oraz animowanym teledyskom. Animator potrwa do niedzieli. Aktor, reżyser i malarz Sylwester Stallone ma dziś 80. urodziny. O jubilacie będę jeszcze dzisiaj mówić w faktach i w naszym internetowym radiu RMF 24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sylwester Stallone. On dalej wygląda, jakby odkręcał słoiki jedną ręką, naprawdę.
0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Astro.

0: kimkolwiek jesteś, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję.

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Pan BDS, populist pod publiczkę.
1: Panie
2: BDS, wiadomo, jebać, no on jest
1: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
3: BDS napisał o mnie piosenkę i
4: nikt
3: bardzo chciał.
4: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
5: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
6: Co cenisz BDS-a?
7: Za charyzmę.
8: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
9: Bardzo lubię twórczość BDS.
10: BDS 2115.
11: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
12: Jestem BDS.
13: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label, i w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już memem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzuca werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Nagazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to trzeba.

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Będą pies, będą śmieć.
1: Będą jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię BDE siara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDE-sy na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśne.
2: Witam i zapraszam. Wypadek na Litwie autobusu jadącego z Warszawy do Talina. Podróżowali nim obywatele 6 krajów, w tym Polski. Trwa ustalanie liczby poszkodowanych. Ranni trafili do szpitali. Dziś konferencja MONU w sprawie odtajnienia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Politycy są zgodni co do potrzeby ujawnienia informacji. W Faktach w południe także Sylvester Stallone, dziś ten słynny amerykański aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy, kończy 80 lat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbiera informacje na temat wypadku autobusu pasażerskiego z Warszawy do Talina. Według litewskich mediów doszło do niego na tamtejszym odcinku trasy Via Baltica. Wiadomo, że są poszkodowani. Z nami reporter RMF FM Michał Dobrowicz, który rozmawiał z przedstawicielami polskiego MSZ-u. Michale, co jeszcze wiemy na temat tego wypadku?
3: Międzynarodowym autobusem podróżowało 20 osób. Wśród nich byli właśnie obywatele Polski, ale też Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Finlandii. Ranni zostali już przewiezieni do 2 litewskich szpitali. Według informacji policji, na które powołują się litewskie media, prawdopodobnie z powodu złej pogody, w tym deszczu i wiatru, autobus nagle zjechał z drogi. Przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem polskiego MSZ. Resort zbiera teraz informacje o tym, ilu obywateli Polski zostało poszkodowanych w tym wypadku.
2: A wszystkie nowe informacje na ten temat na bieżąco na rmf24.pl. Potwierdzają się informacje dziennikarzy RMF FM. Jeszcze dziś w Ministerstwie Obrony odbędzie się konferencja prasowa dotycząca odtajnienia informacji o pomocy militarnej przekazanej Ukrainie. Na linii sejmowej studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
2: Kacprze, co o ujawnieniu tej listy mówią politycy?
4: A zarówno opozycja, jak i koalicja rządowa oceniają decyzję MONU jako słuszną. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji podkreśla, że ta informacja powinna być przekazana już dawno temu.
5: Nie może tak być, że musimy podejmować decyzję tutaj większością parlamentarną w zakresie finansowania programów zbrojeniowych. Jednocześnie można wyzerować stany magazynowe jakiegoś rodzaju uzbrojenia bez informowania parlamentu. To jest po prostu czysty absurd.
4: A z kolei przedstawiciele koalicji rządowej mówią, że ujawnienie takiej listy jest oczekiwane przez społeczeństwo.
6: Każdy pocisk, każda armata, każdy czołg przekazany, który został użyty do tego, żeby Rosję zatrzymać, żeby Rosja nie zbliżyła się do Europy i też do granic Polski, jest na wagę naszego bezpieczeństwa, naszego pokoju.
4: Powiedział mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński z Sejmu Kacper Wróblewski.
7: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Jeziora, lasy, złociste pola. Malownicza trasa biegnąca wzdłuż Odry i przecinająca Wartę. Podróż przez zielone płuca polskie może być naprawdę odprężająca, mówią pasażerowie. W każdy poniedziałek wakacji zabieramy Was na przejażdżkę najładniejszymi trasami kolejowymi. Dziś to nadodrzanka, która łączy Wrocław ze Szczecinem.
8: Dużo zieleni, fajne widoczki, jest naprawdę ładnie.
9: To las, a to nad rzeką, też nad Odrą?
8: Dokładnie, Oderka przepiękna. No tak, wakacje. Raz się zdarzy dookoła się przejechać.
9: Tak zwana nadodrzanka. Aha. Z Wrocławia aż do Szczecina. Aha. Fragmentami wzdłuż Odry. Jest ładnie? Tak? Jest ładnie?
10: Już jest ładnie, dokładnie.
9: Co przykuło uwagę do tej pory?
10: Jak to w Polsce i w Lubuskim, lasy na pewno. Lasy piękne.
11: Jeziorka pobliskie jakieś tutaj, prawda? Jakaś taka flora przede wszystkim, nie?
2: Usłyszał od pasażerów reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Na trasę nadodrzanki wrócimy jeszcze dzisiaj w Faktach. A teraz niezwykły jubilat.
12: Rocky.
2: Filmowy Rocky, czyli Sylvester Stallone, ma dziś 80. urodziny. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy
13: Cię, Kasiu. Dzień dobry, ja mam nawet tort. Dla Sylwestra i ojej, dla ciebie, Ewa. No ojej. Tak, no jak urodziny,
2: to ja
13: urodziny.
2: Oddam Sylwestrowi. To jest, Kasiu, bez wątpienia aktor, który na stałe, tak, wszedł do popkultury.
13: Nawet jeśli nie oglądaliście jego filmów, to pewnie wiecie, że to i Rocky, i Rambo, i Tango, a ostatnio serialowy Tulsa King. Ale ten znany z ról twardych mężczyzn aktor ma też na koncie Oscara.
12: And to all the Rockies in the world, I love you.
13: Kocham wszystkich Rockich tego świata, tak mówił, odbierając nagrodę, gdy nakręcony pół wieku temu film dostał Oscara. Ta opowieść o sportowcu, który nigdy się nie poddaje, stała się takim mottem pana Sylwestra, który w młodości miał wadę wymowy, sprzątał klatki w zoo, spał na ławkach w parku i marzył o Hollywood. Dziś nie zwalnia tempa. Z Quentinem Tarantino właśnie pracuje nad serialem gangsterskim.
2: No co, Kasiu, jeszcze życzenia. Życzymy jubilatowi przede wszystkim kolejnych lat, tak, w zdrowiu.
13: I w takiej formie.
2: Fantastycznej formie.
13: Tak jest. Tak.
2: A w kolejnych faktach powiemy, dlaczego mimo postępów sztucznej inteligencji wciąż warto uczyć się języków obcych. Zapraszam na Fakty o 13.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Pogoda wakacyjna jest, jaka jest, sami dobrze widzicie. Sporo chmur i troszeczkę deszczu. Widzę, że na południu może pokropić, ale też na północy delikatnie, więc przygotujcie się na to, że ten parasol gdzieś tam z nami musi jednak być. Jeżeli chodzi o temperaturę, to całkiem przyjemnie. W tej chwili 18 stopni Celsjusza w Bydgoszczy, 19 w Warszawie, 19 w Krakowie, 20 we Wrocławiu, ale jeśli chodzi o upały i ciepełko i lato, to wróci dopiero pod koniec tygodnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: A skoro wakacje, to dzieje się tutaj w RMF FM bardzo dużo, to byle do lata.

0: teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Zapraszam. Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce będzie kontynuowana, poinformował wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Olsztynie obława za kierowcą, który miał taranować samochody i zagrażać pieszym. Nie ma obywateli Polski wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie. W faktach o 13 także ciekawe naukowe doniesienia o tym, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, ogłosił właśnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację o tym przekazał szefowi MON-u amerykańscy dyplomaci.
3: Praca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Mówił szef MON-u w Bydgoszczy podczas uroczystości podpisywania umowy o produkcji w Polsce niskobudżetowych pocisków manewrujących. Policyjny pościg ulicami Olsztyna. Trwa obława za kierowcą, który miał taranować samochody i zagrażać pieszym. To informacja od Was z gorącej linii RMF FM. Te doniesienia potwierdził nasz reporter Igor Skrzypek. Igorze, co o pościgu mówi policja?
4: Kierowca nadal nie został zatrzymany. W trakcie pościgu ulicami przez centrum miasta spowodował kilka kolizji drogowych. Na razie nie ma informacji, by ktokolwiek w nich ucierpiał. Policja potwierdza za to, że kierowca porzucił pojazd i zbiegł. Opuścił auto w pobliżu ulicy Kołobrzeskiej w Olsztynie. Nadal trwają.
2: Nie ma Polaków wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Jak informowaliśmy już w faktach, autokar z Warszawy do Tallina w nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Na linii Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
5: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, powołując się na informacje od konsula, że wszystkie osoby poszkodowane w tym wypadku są lekko ranne. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Obywateli Polski na pewno nie ma w szpitalach w Mariampolu i w Wyłkowyszkach. Właśnie do tych lecznic trafili ranni. Autokarem mieli jechać m.in. obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii i Ukrainy. Przyczyny wypadku ustalają już litewskie służby.
6: Ludzie w faktach RMF FM.
2: 30 czerwca po historycznym zjeździe z Nanga Parbat Andrzej Bargiel po raz kolejny przesunął granicę światowego ski alpinizmu. Przypomnijmy, dokonał niemożliwego. Zjechał z tego 8-tysięcznika na nartach bez użycia tlenu z butli i tym samym zapisał się w historii jako pierwszy, któremu się to udało.
7: Sama ta droga Kincowega, ten odcinek między obozem pierwszym a drugim, to też jest, kurczę, wyzwanie. Dla nas pewnie nie, ale jak widziałem ludzi, którzy się tam poruszają po tych linach w pionowym terenie, to bałem się, że się ktoś zabije po prostu na moich oczach. Jak już jedziesz tam i jesteś, no to czujesz się relatywnie komfortowo.
2: Opowiadał Andrzej Bargiel na pierwszej konferencji prasowej po powrocie do Polski. A już o 15:00 nasz słynny ski alpinista będzie gościem naszego dziennikarza Tomasza Terlikowskiego w radiu RMF 24, aplikacji RMF On oraz naszych mediów społecznościowych. W dobie coraz powszechniejszych tłumaczeń z pomocą sztucznej inteligencji można odnieść wrażenie, że nie warto już uczyć się języków obcych.
8: Nic bardziej mylnego, przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. Wyniki ich badań pokazują, że mówienie obcymi językami odmładza nam mózg.
2: No i te wyniki poznał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witaj, Grzegorzu, jak to zbadano?
8: Badano grupę mieszkańców kraju Basków, którzy znali od jednego do czterech języków i posługiwali się w różnych kombinacjach baskijskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim. Mierzono aktywność ich mózgu przez rejestrację słabych pól magnetycznych generowanych przez aktywne komórki. Na tej podstawie z pomocą sztucznej inteligencji określano zegar starzenia się ich mózgu. Okazało się, że osoby posługujące się dwoma językami miały mózg, który wyglądał na średnio 6 lat młodszy niż ich rówieśników mówiących tylko jednym językiem. W przypadku osób znających trzy języki różnica wynosiła 7 lat, a u poliglotów władających czterema językami aż 13 lat. Co ważne, warto się uczyć języków jak najwcześniej, ale nigdy nie jest za późno, by odmłodzić się, poznając kolejny.
2: Kolejne fakty RMF FM poznacie o 14:00. Już teraz zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Z wami Paulina Sawicka. Dzień dobry. Mamy 4 minuty po godzinie 13. W tej godzinie...

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

luzie, już dawno wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularu. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

0: głowę!
1: Gra w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny.
2: Premier Donald Tusk apeluje, nie igrajcie z ogniem w sprawie pomocy militarnej dla Ukrainy. Europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, pozostaje w mocy. Nie ma dowodów na jego pobyt w Serbii, informuje prokuratura. W faktach będziemy też ostrzegać kierowców na autostradzie A2 w Łódzkiem po wypadku samotrudnienia. A na koniec podróż po najpiękniejszych trasach kolejowych. Dziś to Nadodrzanka. Apeluję do prezydenta i polityków opozycji. Nie grajcie z ogniem, mówi premier Donald Tusk, nawiązując do krytyki przekazywania Ukrainie sprzętu wojskowego.
3: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
2: Jak już informowaliśmy, jeszcze dziś w Ministerstwie Obrony ma się odbyć konferencja prasowa dotycząca odtajnienia informacji o pomocy militarnej przekazanej dotąd walczącej Ukrainie. A teraz ważna informacja dla podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A2. Pomiędzy węzłami Łowicz i Skierniewice zderzyły się dwa samochody osobowe oraz autodostawcze. Jedna osoba została ranna. Na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego zablokowano jezdnię w kierunku Warszawy. Nagrobek Heleny Modrzejewskiej na cmentarzu rakowickim w Krakowie uszkodzony. Nieznani sprawcy ukradli wykonany z brązu portret XIX-wiecznej aktorki. Sprawę bada policja. Śledczy łączą ją z niedawnymi podobnymi zgłoszeniami o kradzieży na terenie tej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Zniszczony został m.in. nagrobek ukraińskiego poety i prozaika Bohdana Łebkiego. Do warszawskiego sądu wpłynęła już odpowiedź prokuratury w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Śledczy nie potwierdzają informacji, że poszukiwany były wiceminister sprawiedliwości przebywa w Serbii, a więc poza Unią Europejską. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, co to oznacza dla złożonego przez obrońcę wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania?
4: Po otrzymaniu takiej informacji rozpatrująca wniosek sędzia nie ma podstaw do uchylenia nakazu. Składając wniosek, obrońca Marcina Romanowskiego powoływał się na informację, że jego klient przeniósł się z Węgier do Serbii, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Minister Waldemar Żurek osobiście rozmawiał o tym z prokurator generalną Serbii. Za tym poszła formalna korespondencja z prośbą o odpowiedź oficjalną, a kilka dni temu serbska prokuratura odpisała, że nic nie wie o pobycie Romanowskiego w tym kraju. W piątek taka informacja trafiła do sądu, który wniosek o uchylenie poszukiwań międzynarodowych prawdopodobnie oddali.
5: Lato z RMF FM.
2: Blisko 3 godziny koleją z Zielonej Góry do Szczecina może minąć jak chwilka, a to za sprawą malowniczych krajobrazów. W faktach RMF FM zabieramy Was w podróż po najpiękniejszych trasach kolejowych. Nadodrzanka zachwyca, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Najpierw dzikie lasy będące zielonymi płucami Polski, z tego właśnie słynie województwo lubuskie. Po drodze kilka przecięć Odry, rzut oka na ujście Warty w Kostrzynie, Złote Pola i wjazd znów nad Odrą do Szczecina. Pasażerowie nie kryją zachwytu.
7: My cudze chwali, my swego nie znamy. Ktoś, kto lubi szukać troszeczkę, może nie lubi szukać, ale uciekać od zgiełku miast i tych wszystkich neonów i tak dalej, no to jest to bardzo relaksująca podróż.
6: Nadodrzanka, czyli trasa kolejowa łącząca Wrocław ze Szczecinem. To nasza dzisiejsza propozycja w faktach RMF FM.
2: Zajrzymy jeszcze na tę trasę w faktach, a te najistotniejsze fakty i najciekawsze już o 15:00 zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A jak już wspominamy o podróżach, to wyskoczymy nad morze i uwaga, jest moda na ryby.

RMF Viral.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sprawdzania nagrania wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Za moment w faktach gość specjalny, będzie nim nasz słynny ski alpinista Andrzej Bargiel. A wcześniej o utrudnieniach na kolei wódzkiej po zderzeniu osobówki z pociągiem relacji Częstochowa-Piotrków-Trybunalski. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Porozumienie rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia. Ukraińskie drony uderzyły w największą rafinerię w Rosji, w mieście Omsk, położonym na Syberii. Utrudnienia na kolei wódzkiem po zderzeniu osobówki z pociągiem relacji Częstochowa-Piotrków-Trybunalski. Doszło do tego na przejeździe kolejowym przy ulicy Kościuszki w Radomsku.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 81-letni kierujący samochodem marki Ford wjechał na przejazd kolejowy mimo nadawanego pulsującego czerwonego sygnału świetlnego, w wyniku czego doszło do zderzenia z pociągiem. Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci na obecną chwilę wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
2: Powiedział nam aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Na niektórych fragmentach trasy wprowadzono komunikację zastępczą, a pociągi przejeżdżające przez Radomsko są kierowane innym torem. Niektóre składy notują od kilkunastu do kilkudziesięciu minut opóźnienia. Porozumienie rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Obie organizacje przedstawiły swoje stanowisko. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do jutra czeka na propozycje reform, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi o przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką i rekordowe wynagrodzenia lekarzy. Potem możliwe będą zmiany personalne. W Warszawie przed siedzibą Porozumienia Rezydentów jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, jak medycy tłumaczą domaganie się dymisji minister zdrowia?
4: Są rozczarowani biernością resortu, mimo sygnałów o nieprawidłowościach w wielu szpitalach. Tak to opisuje przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.
5: W październiku poprzedniego roku złożyliśmy do ministerstwa raport z psychiatrii w kraju dotyczących dyżurów. Wykazaliśmy ogrom nieprawidłowości i do tego momentu nie ma reakcji. I nas nie interesuje to, kto straci stanowisko po tej czy innej aferze. Nas interesuje to, czy w przyszłości będą warunki do tego, żeby realnie w tym kraju leczyć.
4: Wśród propozycji, które przygotowuje rząd, jest, jak ustaliłem, m.in. obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Rozważany jest też górny limit zarobków. Ostateczne decyzje w sprawie zmian, także tych personalnych, mają zapaść najpóźniej w środę.
2: Ukraińskie drony zaatakowały zakłady w Omsku w zachodniej Syberii. Mieszkańcy miasta podają w mediach społecznościowych, że płynie tamtejsza rafineria. To jeden z największych zakładów przetwarzających ropę naftową w Rosji. Gubernator regionu potwierdził, że doszło do ataku, ale dodał jedynie, że usuwane są jego skutki. Omsk znajduje się w odległości około 2700 km od terytoriów ukraińskich. Jest to więc jedno z najdalszych uderzeń na terytorium Rosji.
6: Gość specjalny faktów RMF FM.
2: Człowiek, który przeszedł do historii. Andrzej Bargiel, skialpinista, który zjechał na nartach ze wszystkich pakistańskich ośmiotysięczników, jest gościem RMF FM w studiu w Warszawie. Właśnie witamy Tomasza Terylkowskiego i Andrzeja Bargiela. Witamy panów.
7: Serdecznie. Podstawowe pytanie, jak się czuje człowiek, który przeszedł do historii?
8: Nie wiem, to nie było nigdy moją motywacją. To pasja ciągnie mnie niejako do tego.
7: A co się czuje, kiedy się zjeżdża z takiego szczytu? Jeden z najwyższych szczytów.
8: Myślę, że to są duże emocje. To jest Naga Parbat, która 8000 szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych. To jest ściana i droga, którą zrobił Reinhold Messner w latach 70., której nikt nie powtórzył. Więc się robi trochę to bardziej skomplikowana. Ten zjazd nie wiódł wzdłuż linii klasycznej na ten szczyt, więc to było spore wyzwanie. Ja wchodziłem inną drogą, by nie ryzykować, bo ta droga Messnera była bardzo narażona na lawiny, na obrywy seraków. Musiałem nauczyć się rytmu też tego całego zdarzenia, bo cyklicznie tam powtarzały się i lawiny, i jakieś zdarzenia, więc...
7: Ale strach
8: kawał
7: był?
8: Przygody.
7: Strach czy raczej fascynacja?
8: Są obawy zawsze, jak się pojawiasz tam i się wybierasz, bo ten strach jest naturalnym takim mechanizmem, który chroni nas przed robieniem szaleństwa. Ja też jestem przewodnikiem międzynarodowym, jakby znam to zagadnienie z różnych stron. No to jest fascynujące, ale też przerażające, więc jeżeli odpowiesz sobie na pytania, które są związane z tym, co robisz, przygotujesz plan, to wtedy ten strach prostu odchodzi.
7: I tu postawimy kropkę. Za chwilę wrócimy do tego pytania, ale najpierw pożegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Dziękujemy. Andrzej Bargiel i Tomasz Terlikowski w tej właśnie fascynującej rozmowie gorąco polecamy. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 16.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Pochmurno i deszczowo. Jeżeli chodzi o deszcz, to tutaj może pojawić się głównie na zachodzie i na południowym zachodzie, także przygotujcie się na to. A tak to sporo chmur na niebie, 21 stopni teraz w Łodzi, 20 w Bydgoszczy, 19 w Gdańsku, 19 w Olsztynie, 22 w Lublinie i tam troszkę słonka ma się pojawić, no i 16 stopni Celsjusza.
11: Ale muszę ci przyznać, że bardzo pozytywnie powiedziałaś. Tak to tylko bardzo pochmurnie.
10: Tak tylko.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Paulina wszystko pozytywnie sprzeda. Tak tylko samochód mi się popsuł. Tak.

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

from us around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu

guns around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny, dzień dobry, słuchamy.
2: Witam ponownie i zapraszam. Zmiany w leczeniu dzieci z nowotworami na Śląsku. Szpital w Zabrzu odpowiada na obawy rodziców, ze szczegółami reporterka RMF FM. Czerwone flagi nad Bałtykiem pojawiły się na ponad 140 kąpieliskach. Powodem silny wiatr i wysokie fale. W faktach także Andrzej Bargiel o swoim historycznym wyczynie.
3: To są duże emocje, to jest Naga Parbat, która 8000 szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych.
2: Jest 16. Pacjenci nie zostaną bez opieki. Tak zapewnia Szpital Kliniczny w Zabrzu, w którym od 1 lipca działa jedyny na Śląsku ośrodek dla dzieci chorych na nowotwory. Zlikwidowany został tam oddział onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakładano, że lekarze z Katowic przeniosą się do Zabrza, ale 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. Na linii śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, szpital w Zabrzu opublikował dzisiaj informacje dla rodziców małych pacjentów.
4: Tak, chodzi o dzieci chore na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ lekarze z Katowic, którzy nie podjęli pracy w Zabrzu, właśnie w tym zakresie mieli duże doświadczenie. W zabrzańskim ośrodku takich specjalistów nie ma. Szpital zapewnił jednak, że w Zabrzu dzieci będą miały wykonane zaplanowane badania i chemioterapie, które przypadają na obecny okres leczenia, a później w dokumentacji wypisowej szpital wskaże ośrodek, który przejmie opiekę nad chorym. Każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dobra dziecka, etapu leczenia i ciągłości terapii.
2: Czerwone flagi powiewają dziś na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Właśnie prądy wsteczne to zjawiska niezwykle groźne, nawet dla doświadczonych pływaków.
5: Prąd wsteczny jest to zjawisko, które występuje przez tak naprawdę cały rok nad morzem. Powstaje w wyniku cofnięcia się wody, którą fale wyrzucają na brzeg. No i ta woda musi jednak wrócić do morza. Wtedy właśnie tam cała masa wody wraca, jednocześnie wytwarzając prąd, który pociąga ze sobą wszystko, co znajduje się w jego promieniu. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie mamy coraz więcej zgłoszeń dotyczących problemu z powrotem do brzegu w sposób samodzielny.
2: Ostrzegał ratownik wodny Patryk Ruciński. To są ogromne emocje. To jest Naga Parbat. Tak o swoim historycznym wyczynie mówi ski alpinista Andrzej Bargiel, gość specjalny RMF FM i radia internetowego RMF24. Jest on pierwszym człowiekiem na świecie, który zdobył wszystkie 8000 w Pakistanie. Ostatnia była właśnie Naga Parbat. Jest ona uważana za jedną z najtrudniejszych gór, potwierdza nasz gość.
3: To jest ściana i droga, którą zrobił Reinhold Messner w latach 70., której nikt nie powtórzył. Więc się robi trochę to bardziej skomplikowane. Ten zjazd nie wiódł wzdłuż linii klasycznej na ten szczyt, więc to było spore wyzwanie. Ja wchodziłem inną drogą, by nie ryzykować, bo droga Messnera była bardzo narażona na lawiny, na obrywy seraków.
6: Ale strach
3: kawał
6: był?
3: Przygody.
6: Strach czy raczej fascynacja?
3: Są obawy zawsze, jak się pojawiasz tam i się wybierasz, bo ten strach jest naturalnym takim mechanizmem, który chroni nas przed robieniem szaleństwa. Ja też jestem przewodnikiem międzynarodowym, jakby znam to zagadnienie z różnych stron. No to jest fascynujące, ale też przerażające, więc jeżeli odpowiesz sobie na pytania, które są związane z tym, co robisz, przygotujesz plan, to wtedy ten strach po prostu odchodzi.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego ze słynnym ski alpinistą Andrzejem Bargielem. Do posłuchania na rmf24.pl.
7: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
2: Sztuczna inteligencja na platformach społecznościowych może subtelnie kształtować opinię publiczną. Badania naukowców z Oxfordu i Potsdamu potwierdzają to, co chyba intuicyjnie podejrzewamy. A w studiu Grzegorz Jasiński.
8: Witam ponownie.
2: Z tymi właśnie informacjami. Dzień dobry. Jak to się dokładnie odbywa?
8: Naukowcy zwracają uwagę nie tylko na algorytmy, które podrzucają nam takie, a nie inne treści. Podkreślają, że narzędzia oparte na dużych modelach językowych wykorzystywane do generowania czy edytowania wpisów w mediach społecznościowych mogą wprowadzać ukryte uprzedzenia, niekoniecznie w pełni zgodne z treścią podawanych artykułów. Te czasem drobne zniekształcenia w pojedynczych postach szybko rozprzestrzeniają się potem w sieci i stopniowo wpływają na poglądy opinii publicznej.
2: Grzegorzu, a co można z tym zrobić?
8: Z poziomu użytkownika to trudne, bo nawet jeśli wprost wpisze się w instrukcję, by post zachował pierwotny sens wypowiedzi, narzędzia AI często zmieniają kierunek przekazu, szczególnie we wpisach dotyczących kontrowersyjnych tematów, takich jak jak choćby kontrola dostępu do broni w USA czy legalizacja marihuany. Symulacje pokazują, że w skali milionów interakcji subtelne zmiany mają poważne znaczenie.
2: I właśnie w kontakcie z mediami społecznościowymi trzeba mieć tego świadomość, prawda?
8: Absolutnie.
2: Grzegorz Jasiński, dziękujemy, a kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 17.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: No taka kurtka nawet by się przydała na wybrzeżu. Ustka 15 stopni. Kraków, południe tutaj u nas najcieplej, 23 stopnie. Tak właśnie to wygląda w poniedziałek. Sprawdźmy, jak jutro będzie z pogodą. No i bardzo podobnie, bo 16-17 wybrzeże, 19-20 centrum. Najcieplej na południu 24 stopnie. Podlasie 18.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: A jeszcze przed 17 usłyszycie nowo.

0: tygodniu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłuchacie o niej w faktach RMF FM. Jest 17. Ewa Kwaśny.
2: Bardzo proszę, zapraszam. Na początek w faktach szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz z informacją o środkach przekazanych Ukrainie. Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. Igor Milicic nadal będzie trenerem reprezentacji polskich koszykarzy. Polski Związek przedłużył umowę ze szkoleniowcem przynajmniej o rok. Koszt uzbrojenia dostarczonego Ukrainie w latach 2022-2023 wyniósł 14 miliardów 900 milionów złotych. Tak wynika z zestawienia, które przedstawia właśnie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
2: Natomiast od 2024 roku do chwili obecnej donacje kosztowały Polskę 1 550 000 000 zł, wyjaśniał Kosiniak-Kamysz. Konferencja szefa MON-u trwa, jest na niej nasza reporterka. Połączymy się z nią w kolejnych faktach. Parlament Europejski na jutrzejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego należy się spodziewać?
4: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
2: Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. Przed tygodniem ratownicy TOPR-u zwieźli śmigłowcem 8 osób, które w czasie fatalnej pogody utknęły na tym najtrudniejszym tatrzańskim szlaku turystycznym. Co grozi organizatorom tej wyprawy, wyjaśni nasz reporter Maciej Pałchicki.
5: W zależności od interpretacji organizatorowi obozu może grozić kara od grzywny do nawet 5 lat więzienia. Osobno po doniesieniach prasowych swoją kontrolę przeprowadziło Kuratorium Oświaty. W jej trakcie opiekun tłumaczył, że nie był to żaden wyjazd zorganizowany, a prywatny i dzieci były pod opieką rodziców. Okazało się jednak, że trójkę rodzice oddali pod opiekę trenera, a małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska przypomina, że już wyjazd z trójką obcych dzieci jest traktowany jako wypoczynek zorganizowany i musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Organizator ma też obowiązek zgłosić go do odpowiedniego kuratorium. W tym wypadku te wymogi nie zostały dopełnione.
2: A teraz uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej Dziesiątce między Krąpielą a Suchaniem w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Sadłowo trasa jest zablokowana.
6: Sport w faktach RMF FM.
2: Igor Milicic nadal będzie trenerem reprezentacji polskiej koszykarzy. Polski Związek przedłużył umowę ze szkoleniowcem przynajmniej o rok. Wszystko zależy od awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, zaznacza prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
7: Jeżeli awansujemy i dalej nasza reprezentacja będzie grała na dobrym i wysokim poziomie, to bierzemy też pod uwagę możliwość przedłużenia tego kontraktu włącznie do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
2: Igor Milicic, mimo że z kadrą pracuje od blisko 5 lat, to nadal nie zrealizował swojego największego marzenia.
8: Chciałbym, żeby Polska pod moją kadencją wygrała medal na wielkim turnieju i to jest takie moje ukryte marzenie, które mnie ciągnie.
2: A polscy koszykarze dziś w ostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata zagrają o 18:00 w Tauron Arenie w Krakowie z Holandią. Nasza kadra jest pewna awansu do kolejnej fazy kwalifikacji, w których zmierzy się z Izraelem, Chorwacją i Niemcami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: No ktoś nie trafił z urlopem. 16-17 stopni na Wybrzeżu, 18 Warmia i Mazury, Suwalszczyzna, Augustów, tutaj 17 stopni. Woda chyba cieplejsza w jeziorach. W centrum kraju 20 stopni, a na południu 24. No to tu już ładnie, tu już zdecydowanie lepiej. Jutro i słońce, i przelotne opady deszczu. No tego deszczu najwięcej w okolicach Gdańska i Koszalina.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko cię chwalą.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Is that?

Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Wszystko będziecie teraz wiedzieć, nic nie musicie sprawdzać w internecie. Bardzo Ewa Kwaśny.
2: Wszystko już mówię. Rząd odtajnia pomoc dla Ukrainy, co usłyszeliśmy od szefa MON-u, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności.
2: Lotnisko w Katanii na Sycylii tymczasowo zamknięte. Największy aktywny wulkan Europy, Etna, ponownie dało sobie znać. W faktach o 18 nie zabraknie także doniesień z mundialu. Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt warty 1 550 000 000 zł. Za czasów poprzedniej ekipy władzy ta kwota była prawie 10 razy wyższa. Tak wynika z zestawienia, które przed godziną zaprezentował dziennikarzom wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na jego konferencji była reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Witaj.
4: Tak jest, dzień dobry.
2: Dlaczego rządzący ujawniają te kwoty?
4: To z jednej strony odpowiedź na oczekiwania opinii publicznej, a z drugiej chęć pokazania, że Polska jest nie rozbrajana, tylko dozbrajana. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w ten sposób do zarzutów o przekazanie rakiet do systemu Patriot. Mówił, że skala przekazywanego sprzętu jest nieporównywalna. To 10:1 i przekazanie rakiet nie uszczupla naszego bezpieczeństwa.
3: W ostatnich 3 latach nie mogliśmy już przekazać wiele sprzętu, ponieważ takie są, a nie inne możliwości państwa polskiego. I granicą jest zdolność i bezpieczeństwo państwa polskiego i zdolność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
4: Wicepremier podkreślił też, że w kolejnych tygodniach zostaną ujawnione konkretne liczby czołgów, śmigłowców przekazanych przez poprzedni rząd. Sprzed Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Greinert.
2: Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot patrolowy na Morzu Norweskim. O tym incydencie poinformowało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Więcej o okolicznościach tego zdarzenia korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan.
5: Podczas operacji o kryptonimie Firecrest do brytyjskiej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski samolot patrolowy. Maszyna typu BF przeleciała obok lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzuciła w jego pobliżu boje sonarowe. Nie odpowiadała też na wezwania emitowane na międzynarodowych częstotliwościach alarmowych. Działania te uznano za niebezpieczne, w związku z tym 2 brytyjskie myśliwce F-35 przechwyciły i odeskortowały rosyjski samolot.
2: Lotnisko w Katanii na Sycylii będzie całkowicie zamknięte jeszcze przez 2 godziny. Jest to spowodowane aktywnością wulkanu Etna, który wyrzuca w powietrze tony pyłów. Mogą one uszkodzić silniki samolotów i zagrozić bezpieczeństwu pasażerów. W związku z tym 17 przylotów przekierowano do Palermo. Linie lotnicze podstawiają autokary do przewozu podróżnych. Normalnie funkcjonuje natomiast lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 km od Katanii. Hiszpania czy Portugalia? Kto dołączy późnym wieczorem do grona ćwierćfinalistów mundialu? Mecz tych drużyn o 21:00. A z nami w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Patryku, i pytanie, czy Portugalczycy przełamią defensywę Hiszpanów?
6: No właśnie, bo w 4 spotkaniach mundialu Hiszpanie nie stracili jeszcze bramki. A kto miałby strzelić gola dla Portugalii? No wielu panów tej reprezentacji wskazuje oczywiście na Cristiano Ronaldo. No Hiszpania jest zawsze kandydatem do wygrania wszystkiego. Mistrzostwa Świata, Europy czy Ligi Narodowej. Teoretycznie są faworytem. Ja uwielbiam grać przeciwko tej drużynie. Wierzę, że to Portugalia wygra i awansuje do ćwierćfinału. Podkreślał CR7, który przeciwko Hiszpanii zagrał już po raz 11 w karierze. Pierwszy taki mecz rozegrał 22 lata temu. To będzie też ważny pojedynek dla trenera Portugalczyków. Jest nim bowiem Hiszpan Roberto Martinez.
7: Wakacje z RMF FM.
2: Cudzy chwalicie, swego nie znacie. Tak mówią pasażerowie kolei, którzy wybrali się dziś w podróż linią łączącą Wrocław ze Szczecinem. Nadodrzanka to propozycja w naszym cotygodniowym wakacyjnym cyklu o najładniejszych trasach kolejowych.
8: Można w pociągu też odpocząć.
9: Jasne, oczywiście, że tak. Wtedy jeszcze jak tutaj taka cisza była, nie było tych ludzi, no to było super. Nie?
8: Były takie fragmenty, park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.
9: To chyba
8: tak jak
9: było
8: chyba pani
9: to,
8: mówi, takie... jest się czym pochwalić w Polsce.
9: No oczywiście, że tak. My zawsze, mówię, cudze chwalimy, a swego nie znamy, a to jest takie ukojenie, nie? Taka troszkę ucieczka od tego, co jest w miastach. Także naprawdę super.
2: Usłyszał na dojeździe do Szczecina nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. A w kolejnych faktach będą porady dla turysty XXI wieku, czyli takiego, który nie rozstaje się ze smartfonem w czasie podróży zagranicznych. Zapraszam już w imieniu Katarzyny Podrazy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Pan BDS, populizm pod publiczkę.
1: Panie
2: BDS, wiadomo, jebać, no od zawsze.
3: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
4: BDS napisał o mnie piosenkę i
5: nikt
4: bardzo chciałbym.
5: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest osłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
8: Za charyzmę.
9: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
10: Bardzo lubię twórczość BDS.
11: BDS 2115.
12: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
13: Jestem BDS-iarą.
14: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label, i w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Nagazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, ja i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to

0: Dla nich jestem kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po równo. Będą pies, będą śmieć.
1: Będą jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą no. Pies, będą śmieć, będą S. Mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię BDE siara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDE-sa na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem być ojcem, którego nie

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowym.

0: zachowania Polski Żołnierza.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla was fakty w RMF FM i Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Tragedia w dolnośląskiej Lutyni. Nie żyje jedna osoba, druga trafiła do szpitala. To nieoficjalne informacje RMF FM. Zamieszanie na krakowskim lotnisku w Balicach. Powodem prawdopodobnie dron. Polscy koszykarze w starciu z Holendrami. To walka o zwycięstwo w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Tragedia w miejscowości Lutynia na Dolnym Śląsku. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM, nie żyje jedna osoba, druga jest w szpitalu. W faktach nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego jeszcze dowiedziałeś się?
3: Policja w sprawie zatrzymała podejrzanego. To młody mężczyzna, który miał zapruszyć ogień w jednym z domów w dolnośląskiej Lutyni. Prawdopodobnie chciał zatrzeć ślady. Według naszych nieoficjalnych ustaleń nie żyje jedna osoba, druga przebywa w szpitalu, a sprawca miał być z nimi powiązany. Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, przekazuje biuro prasowe dolnośląskiej policji. Na miejscu pracują śledczy, którzy zabezpieczają teraz dowody. Wszystko odbywa się pod nadzorem prokuratora.
2: Uwaga kierowcy, jedna osoba zginęła w zderzeniu ciężarówki z osobówką na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem. Do wypadku doszło na odcinku Kisielice i Ława w pobliżu Jędrychowa. Droga została zablokowana. Tajemniczy obiekt, prawdopodobnie dron, przyczyną chwilowych utrudnień na krakowskim lotnisku. Obiekt w okolicy portu zauważył pilot jednej z maszyn, powiadomił wieżę kontroli lotów, a ta policję. W rejon, w którym zauważono obiekt, skierowano patrole. Nie odnaleziono ani drona, ani operatora drona.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
2: Biało-czerwoni koszykarze grają z Holandią. To ostatni mecz pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy na razie z kompletem 5 zwycięstw na koncie. A w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Patryku, będzie kolejna wygrana?
5: No trzeba będzie na to zapracować w drugiej połowie po dwóch kwartach, bowiem prowadzimy, ale skromnie 46 do 44. Nasza gra w obronie tu mogłoby być trochę więcej agresji, bo kilka akcji Holendrzy kończyli bardzo łatwymi punktami. Najwięcej punktów, jeśli chodzi o biało-czerwonych, no to na razie 12 na koncie Kamila Łączyńskiego, naszego weterana. Skromny dorobek Mateusza Ponitki, tylko 6 minut na parkiecie i 2 punkty.
2: Dziękujemy za relację, a więcej o tym pojedynku usłyszycie w pierwszych dziś mistrzowskich faktach sportowych o 20. Smartfon stał się naszym nieodzownym towarzyszem także w czasie podróży zagranicznych. Szykując się do takiego wyjazdu, powinniśmy wprowadzić w nim zabezpieczenia, radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Jednym z nich jest skonfigurowanie kodu PIN na fizycznej karcie SIM, a inne rekomendowane zabezpieczenie?
6: Obowiązkowo, i to nawet nie tylko przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że zawsze, to włączenie funkcji, która pozwala nam zlokalizować zgubiony bądź też zapomniany smartfon. Wiele rzeczy może się zdarzyć, natomiast włączenie funkcji zdalnego lokalizowania pozwoli nam ustalić, gdzie potencjalnie taki nasz telefon może się wciąż znajdować, to nawet jak zostanie wyłączony w pewnych przypadkach. Ale co więcej, możemy też taki telefon wzbudzić do życia komunikatem, że jest nagroda za jego oddanie i podać numer telefonu, bądź też, jeśli szans na to nie widzimy, włączyć opcję zdalnego kasowania naszych danych, aby lepiej chronić te wszystkie sekrety, które na takim smartfonie mamy.
2: A już w kolejnych faktach o 20 podpowiemy wam, czy płacenie smartfonem za granicą jest bezpieczne dla naszych finansów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jest chłodno, czy jest ciepło?

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Te numery to od zawsze była spowiedź. Ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany lodzik.
2: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas. A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płuc. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, Bella, Bella, hej. Na moich ustach wybrzmiewa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobry wieczór, zapraszamy na te najświeższe fakty.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od nowych ustaleń w sprawie makabrycznej zbrodni w małopolskiej Skawinie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok czterech ofiar. O uwagę prosimy kierowców na Pomorzu. Po wypadku na S6 ranna jedna osoba. A w Krakowie pojedynek koszykarski Polska-Holandia. O tym więcej w faktach sportowych. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar makabrycznej zbrodni, do jakiej doszło w zeszłym tygodniu w małopolskiej Skawinie. Jak podawaliśmy w faktach, policja odkryła w jednym z mieszkań ciała czteroosobowej rodziny. Jak przekazał RMF FM prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, potwierdziły się wcześniejsze informacje, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego.
3: Przeprowadzona sekcja zwłok również potwierdza tą wersję, którą mieliśmy od początku, i która jest najbardziej prawdopodobna, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego, czyli sprawca pozbawił życia trzy osoby i następnie popełnił samobójstwo, i wszystko wskazuje na to, że tym sprawcą był mężczyzna.
2: Na razie nie wiadomo, czy sprawca zbrodni był pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Mają to wykazać kolejne badania, których wyniki znane będą za około 2-3 tygodnie. Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym po południu w miejscowości Żabia Wola obok Grodziska Mazowieckiego ranne zostało 6-letnie dziecko. Poruszało się ono na rowerku w towarzystwie rodzica. W pewnym momencie 6-latek uderzył w bok autobusu. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S6 między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. W Borkowie samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Łodzi. Donald Trump chce rozmawiać z Władimirem Putinem i znów twierdzi, że przywódca Rosji chce zakończenia wojny z Ukrainą. Amerykański prezydent w nocy czasu polskiego wyruszy na szczyt NATO do Ankary, w czasie którego ma spotkać się m.in. z prezydentem Ukrainy. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ten szczyt może mieć wiele ciekawych momentów.
4: Dzień dobry, tak, ta rozmowa z Władimirem Zełenskim, po której Trump ma ponoć zadzwonić do Putina, ma być powrotem Trumpa do rozmów na temat zakończenia wojny. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, rzucił dziś prezydent. Będziemy prawdopodobnie obserwować również omijanie się szerokim łukiem prezydenta USA i premier Włoch, bo Trump zasugerował, że należy wprowadzić zakaz zbliżania dla Georgii Meloni, z którą ma konflikt. Na pewno usłyszymy o złych sojusznikach z NATO, którzy wykorzystują USA, Europie, która nie dba o własne bezpieczeństwo. Jedno jest pewne, Trump wyruszy do Ankary w bojowym nastroju.
5: Cenne rady w faktach RMF FM.
2: Turysta XXI wieku nie rozstaje się ze smartfonem nawet w czasie podróży zagranicznych. Czy płacenie telefonem w czasie takich wojaży jest bezpieczne? Zapytaliśmy o zdanie eksperta.
6: Jest to najlepsza forma płatności kartowych.
2: Odpowiada Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl i podaje przykład, co dzieje się, gdy zgubimy portfel z kartami bankowymi.
6: W zależności od banku, od ustawień, od kraju, takim plastikiem cudzym można zbliżeniowo dokonać kilku transakcji do określonej kwoty, mówiąc wprost, okraść kogoś na tę kwotę. A jeśli ktoś znajdzie telefon, który jest w odpowiedni sposób zabezpieczony, czyli ma kod blokady, no to wtedy mamy już większe szanse na to, że takim znalezionym telefonem, a dokładnie kartami, które są na nim skonfigurowane, nikt nie zapłaci.
2: A w faktach o 21:00 odpowiedź na pytanie, czy ładowanie telefonu z portu USB udostępnionego na przykład na lotnisku jest bezpieczne.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: No, biało-czerwoni koszykarze wygrywają z Holandią. Na zakończenie pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata w Krakowie pokonaliśmy rywali 92-84. Świetnie zagrał Kamil Łączyński, zdobył 18 punktów, 6 celnych trójek naszego rozgrywającego. Bilans Polaków w tej części eliminacji to 6 zwycięstw w 6 rozegranych spotkaniach. Kilka godzin przed meczem Polski Związek Koszykówki poinformował z kolei o przedłużeniu kontraktu z trenerem Igorem Miliciciem.
8: Parę moich marzeń, które sobie wymarzyłem na poziomie kadry już jakby wypracowałem, a wypracowaliśmy razem, natomiast parę takich marzeń zostało do zrobienia. Jedno z tych marzeń jest Mistrzostwo Świata.
7: Tak mówił selekcjoner naszej drużyny. Za godzinę kolejny mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Zagrają w nim dwie reprezentacje z Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpania kontra Portugalia. Na Mistrzostwach Świata obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio w 2018 roku w fazie grupowej. Wtedy padł remis 3-3, a hat-tricka dla Portugalii strzelił Cristiano Ronaldo. Z każdym meczem tego turnieju jesteśmy coraz lepsi. Wiemy, że na takim turnieju nie możesz każdego meczu zagrać świetnie. To niełatwe dla każdego. Natomiast moim zdaniem drużyna jest zrelaksowana i przygotowana do meczu z Hiszpanią. Tak mówiła portugalska gwiazda. W cieniu mundialu trwa piłkarskie okno transferowe. Sandro Tonali przenosi się z Newcastle do Tottenhamu. Włoskie media twierdzą, że defensywny pomocnik kosztował Londyńczyków nawet 100 milionów euro. Naszą ekstraklasę opuszcza Miłosz Piekutowski. 20-letni bramkarz podpisał 5-letnią umowę z RC Strasbourg. W minionym sezonie Piekutowski był rezerwowym bramkarzem Jagiellonii. Świetnie spisał się na przykład w meczu Ligi Konferencji właśnie ze Strasburgiem.
1: Gry i zabawy dla dorosłych. Startujemy z wami, z waszymi wspomnieniami muzycznymi.

0: Słuchacie stacji RMF Viral.
1: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
2: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa,
3: mam cash i kartę Visa,
2: moje życie loco la fida.

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: Mam cash i kartę Visa.
0: Moje życie loco la

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Resort zdrowia szykuje propozycję zmian w systemie pracy medyków, na które czeka premier. Jeśli ich nie dostanie,
3: to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
2: Mamy też ważny komunikat dla mieszkańców Wrocławia. Chodzi o znaleziony niewybuch, a w faktach sportowych rozpoczynający się mecz Hiszpania-Portugalia. Nowe standardy kierowania pacjentów na badania i zabiegi oraz wynagradzania medyków mają być elementem reformy systemu ochrony zdrowia, ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Propozycję zmian w tym tygodniu zaprezentować ma rząd. W tej sprawie premier Donald Tusk przed weekendem stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów NFZ.
3: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
2: Nasz reporter Michał Dobrołowicz dopytywał w Ministerstwie Zdrowia, co ma być w tych nowych standardach.
4: Precyzyjne wytyczne, kiedy pacjent wymaga na przykład pilnych badań, a kiedy może zaczekać, i to ma zależeć tylko od stanu jego zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda tłumaczyła mi, że chodzi o jasną instrukcję.
5: Bardzo precyzyjną ścieżkę terapeutyczną, dla kogo to badanie dzisiaj jest zasadne. To jest to, co chciałabym, żeby w sektorze ochrony zdrowia było przede wszystkim.
4: Poza tym w projekcie zmian, jak ustaliłem, może znaleźć się obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Ten tydzień zapowiada się jako najważniejszy od wielu miesięcy dla naszego systemu ochrony zdrowia. Musi przynieść konkretne propozycje reform i może przynieść zmiany personalne.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Teraz ważny komunikat dla mieszkańców okolic ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. W związku z koniecznością jego usunięcia jutro rano odbędzie się ewakuacja około 3000 osób z pobliskich domów. Do 8:30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców.
6: Fakty zwykłe i niezwykłe.
2: W Pampelunie rozpoczął się tradycyjny festiwal ku czci świętego Fermina, patrona miasta. Przez najbliższy tydzień codziennie będą odbywać się gonitwy byków oraz walki na miejscowej arenie. W tym czasie do tej 200-tysięcznej miejscowości przyjeżdżają setki tysięcy osób z Hiszpanii i z zagranicy. Niektórzy na wynajmowanych balkonach mogą codziennie rano oglądać, jak tysiące szukających adrenaliny śmiałków ucieka przed rozpędzonymi bykami. Pierwsza gonitwa zaplanowana jest na jutrzejszy poranek. Smartfon towarzyszy nam każdego dnia, również wtedy, gdy wyjeżdżamy na wakacje. Wielu z nas staje wtedy przed koniecznością naładowania baterii w tym urządzeniu, na przykład na lotnisku czy w innym miejscu publicznym. Czy bezpieczne jest podłączenie się do udostępnionego tam portu USB? Zapytaliśmy Piotra Koniecznego z portalu niebezpiecznik.pl.
7: Wiem, że w internecie krąży taki mit, tak to trzeba nazwać, że podpinanie się pod takie publiczne porty USB może spowodować co złego i technicznie, teoretycznie rzeczywiście jest to możliwe, natomiast takich ataków nie obserwowaliśmy, nie obserwujemy. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, że jak będziecie się podłączali, to Wasz smartfon może zadać takie pytanie, czy chcesz udostępnić na przykład, czy zaufać temu urządzeniu, albo dać dostęp do jakichś funkcji, bo po tej drugiej stronie, jeśli znajduje się komputer, no może próbować uzyskać dostęp do naszych zdjęć, czy dodatkowych funkcji, ale dzisiejsze współczesne smartfony przed tym ostrzegają.
2: Czyli czujność nie zaszkodzi.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
8: Hiszpania kontra Portugalia na stadionie w Arlington. 4 minuta gry, 0-0. To jest mecz, którego stawką jest awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. No a jeśli Hiszpanie wygrają, to zakończą też mundialową karierę Cristiano Ronaldo. Jestem wielkim admiratorem piłkarzy i ludzi takich jak on, ludzi z charakterem, ambitnych, dążących do rozwoju, do tego, by każdego dnia stawać się lepszymi. To wzór do naśladowania zarówno dla tych młodych, jak i dla nieco starszych. Dlatego chylę czoła przed Cristiano. Tak mówił selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente. Piękne słowa, ale na boisku oczywiście miejsca na sentymenty nie ma. Kibice Widzewa po raz kolejny nie zawodzą. Fani łódzkiej drużyny zgodnie z tradycją ostatnich lat wykupili wszystkie karnety na nowy sezon. Sprzedaż już zamknięta, na liczniku 15 714 sprzedanych karnetów. Tym razem niemal wszyscy posiadacze abonamentów zdecydowali się na ich przedłużenie i do takiej wolnej sprzedaży trafiło zaledwie 86 pakietów. Na Wimbledonie wyłoniono już komplet ćwierćfinalistek. Odpadła zawodniczka, która wcześniej wyeliminowała Igę Świątek. Aleksandra Ijala przegrała w trzech setach z Jasmine Paolini. linii. Dalej grają też Marta Kostiuk, Alice Mertens i Linda Noskowa. W męskim turnieju na razie tylko dwa mecze zakończone. Flavio Cobolli pokonał Alexa De Minora, Taylor Fritz wygrał z Aleksandrem Bublikiem. Gregor Dimitrov i Artur Ferry, panowie walczą już w piątym secie, jest teraz 5-5. A teraz jeszcze wracamy do zwycięstwa koszykarzy nad Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pierwszą fazę tych eliminacji kończymy z kompletem punktów.
1: Super, cieszymy się. Jest 6-0, to jest niesamowita sprawa. Myślę, że przed tymi kwalifikacjami nikt nie zakładałby, że tak będziemy szli. Ja tak liczyłem, mówię 5-1 to już będzie super, 6-0 jest idealnie.
8: Tak mówił kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka. Drugą fazę eliminacji rozpoczniemy pod koniec sierpnia.
9: Giz, gry i zabawy dla dorosłych. W poniedziałek, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania gwiazd z meczem...

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No co, Majo, jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Świeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podroza.
2: Zapraszam. Na początek fakty dla kierowców. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Poszkodowani także w wypadku na Podlasiu. Potem sprawa polskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Szef MON mówi, że obecna ekipa przekazała jej deficytowe pociski do systemu Patriot. A na mundialu starcie gigantów Hiszpania, Portugalia. Polecamy fakty sportowe. Śmiertelny wypadek na Krajowej Ósemce na Dolnym Śląsku w miejscowości Zielone Ludowe między Kudową i Kłodzkiem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Trasa jest zablokowana, wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 65 na Podlasiu w Chrabołach między Białymstokiem i Knyszynem. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt o prawie 10-krotnie mniejszej wartości niż to było za czasów PiSu. Nie wiązało się to z ryzykiem osłabienia zdolności obronnych, zapewniał na konferencji prasowej wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Była na niej reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, polityk, potwierdził, że obecna ekipa przekazała Ukrainie deficytowe pociski do systemu Patriot. Jak tłumaczył tę decyzję?
3: Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że żadna z donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi. Tak naprawdę to od żołnierzy Wojska Polskiego zależy, co Polska może przekazać. Szef MON podkreślał, że przekazywanie sprzętu Ukrainie wynika też z sojuszniczych zobowiązań i jest zobowiązaniem natowskim.
4: Bardzo często jesteśmy wzywani przez stronę amerykańską do udzielania tej pomocy na rzecz naszych sąsiadów. To nie wynika tylko i wyłącznie z naszych bilateralnych relacji.
3: Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że po zakończeniu procesu odtajniania dokumentów przekaże dokładniejsze informacje o pomocy, jaką Polska przekazała Ukrainie. Kolejne formy pomocy to m.in. szkolenie wojsk i wsparcie logistyczne.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Poniżej historycznego minimum spadł poziom granicznej rzeki Bug we Włodawie na Lubelszczyźnie, gdzie pomiary są prowadzone od 1897 roku. Dzisiejsze wskazanie wodowskazu to zaledwie 59 cm, czyli o 3 cm mniej niż wynosi absolutne minimum zarejestrowane tutaj w sierpniu 1963 roku, a pomiary we Włodawie prowadzone są, tak jak mówiliśmy, od 1897 roku.
6: Tutaj wychowany jestem, kąpałem się tutaj nad Bugiem, ale nigdy takiej sytuacji jak teraz nie było. Byłem dwa dni temu nad Bugiem na wysokości działek i z tamtej strony nie było żadnej łachy, a w tej chwili widać wyraźnie piach, nie? Także jest płciutko. Na całym odcinku można spokojnie sobie przechodzić na Białorusię, jak idziemy w górę, to może na Ukrainę.
2: Usłyszał od jednego z wędkarzy reporter RMF FM Dominik Smaga. Przechodzenie przez rzekę nie jest dobrym pomysłem. Granica jest strzeżona elektroniczną zaporą z kamer. Strach jest naturalny, ale kluczowe są przygotowanie i planowanie, mówił w ekskluzywnym wywiadzie w RMF FM Andrzej Bargiel. To pierwszy człowiek na świecie, który zdobył wszystkie 8-tysięczniki w Pakistanie, po czym zjechał z nich na nartach. Ski alpinista właśnie wrócił do kraju po pokonaniu w ten sposób Nanga Parbat.
7: Jeżeli odpowiesz sobie na pytania, które są związane z tym, co robisz, przygotujesz plan, to wtedy ten strach po prostu odchodzi.
8: I co się pojawia, jak już człowiek stoi na tym szczycie i ma zjechać?
7: Czy na pewno fokus? Duży. Ja też mam trudno, bo mam zespół i ten zespół się martwi bardzo i próbuje wpływać na to, co robię, bądź mnie od tego odciągać.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Bargielem na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe. Zaprasza na nie Patryk Serwański.
9: Bez bramek po pierwszej połowie mundialowego meczu Portugalii z Hiszpanią. Stawką awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Obie drużyny miały swoje okazje. Kilka razy skórę Portugalczykom ratował Diogo Costa, ale i hiszpański bramkarz Unai Simon mógł się wykazać. Raz po rykoszecie piłka trafiła też w poprzeczkę hiszpańskiej bramki. Na razie pojedynek dwóch wyrównanych reprezentacji. Zobaczymy, no, kto pierwszy da się zaskoczyć. W nocy o ćwierćfinał powalczą Amerykanie i Belgowie. W drużynie USA będzie mógł zagrać Folarin Balogun. Przypomnę, w meczu 1:16 przeciwko Bośni napastnik dostał czerwoną kartkę. FIFA jednak karę zawiesiła. prezydent Donald Trump przyznał, że rozmawiał o tym z szefem FIFA Giannim Infantino. Jedyne, co prosiłem, to sprawdzenie tej sytuacji, bo nie sądziłem, że to faul. I wiecie, jestem w tym dobry. Nie sądziłem, że to faul. Uważałem, że to dwóch świetnych sportowców, którzy się ze sobą zderzyli, mówił Trump. Afera Baloguna to z pewnością jedna z największych kontrowersji trwającego mundialu. A Belgowie no, chcą nawiązać do mistrzostw z 2018 roku, gdy dotarli do półfinału. Nie mamy wielu piłkarzy, którzy grali wtedy w półfinale. Ta drużyna to jest nowa generacja. Jest oczywiście kilku starszych graczy z tej, jak to mówią, złotej generacji, ale teraz jest nowa era. W Katarze odpadliśmy w fazie grupowej i teraz nowa generacja zasługuje na swój sukces. Tak mówił bramkarz Thibaut Courtois. Mecz USA-Belgia o drugiej w nocy. Dodam, że Amerykanie tylko raz wygrali z Belgią na pierwszych w historii mistrzostwach świata w 1930 roku. Kolarski peleton przekroczył hiszpańsko-francuską granicę. Trzeci etap Tour de France zakończony wygraną Tadeja Pogacara. Słoweniec zaatakował na podjeździe 200 metrów przed metą i odniósł swoje 22. etapowe zwycięstwo w historii występów w wielkiej pętli.
1: Gry i zabawy dla dorosłych będą teraz bardzo trudniejsze zadania.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca gdzie jestem doszedłem pomału. Zanim kochają to rzadko cię chwalą. Śpiewam, bo wtedy się

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
4: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, duszy.

z warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję.

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 ślugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczy murki. Co? Chodzą po mieście w tych okropnych...
2: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
3: Żona Podraza.
4: Zapraszam. Premier ostrzega opozycję przed kwestionowaniem wojskowego wsparcia dla Ukrainy. O tym na początku. Potem paraliż lotniska w Katanii na Sycylii. Wszystko przez aktywność wulkanu Etna. W tych faktach także mundial i wielkie emocje w meczu Hiszpania-Portugalia, a także kontrowersje przed spotkaniem USA-Belgia. Nie igrajcie z ogniem za włączanie spraw bezpieczeństwa do walki politycznej. Polska może zapłacić wysoką cenę. Tak premier Donald Tusk przestrzegał przed kwestionowaniem pomocy wojskowej dla Ukrainy. Szef rządu zwrócił się w tej sprawie z apelem do prezydenta i polityków opozycji. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
5: Premier wygłosił to ostrzeżenie przed ujawnieniem skali pomocy, jakiej Polska udzieliła dotąd walczącej Ukrainie. Przypomniał przy tym, że od początku w sprawie potrzeby jej udzielenia nie było w Polsce żadnego sporu. To nie kwestia tylko przyzwoitości. To 1:1 sprawa naszego bezpieczeństwa, mówił.
6: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju.
5: Podkreślał premier wprost, zwracając się do polityków opozycji nie tyle z apelem, co wezwaniem. Opamiętajcie się, mówił.
6: Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy na stronę Rosji. Tak nie może być.
5: Dajemy Ukrainie to, co możemy dać i wszyscy wokół to rozumieją, podkreślał premier.
4: Wulkan Etna nadal paraliżuje pracę lotniska w Katanii na Sycylii. Starty i lądowania wstrzymano tam do jutra do godziny 10:00. To już kolejny raz przedłużenia zakazu lotów. Rejsy są przekierowywane do Palermo. Dla pasażerów uruchomiono specjalne transfery w kierunku Katanii.
7: Mundial w faktach RMF FM.
4: Hiszpania o krok od ćwierćfinału mundialu. La Furia Roja prowadzi z Portugalią 1-0. Bramkę zdobył Mikel Merino. A już o drugiej kolejny mecz na mundialu Stany Zjednoczone zagrają z Belgią. I właśnie mecz Amerykanów jeszcze przed startem wzbudza sporo kontrowersji. Szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino zapewnił, że decyzja o zawieszeniu dyskwalifikacji reprezentanta USA Floriana Baluguna została podjęta w sposób niezależny. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Kłaniam się, potwierdził jednak, że odbył w tej sprawie rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Ingerencja w świecie sportu odbierana jest jako złamanie zasady fair play. Organy sędziowskie FIFA są niezależne, upiera się z kolei szef FIFA. Ale za interwencję na przykład Trumpowi podziękował już senator Ted Cruz. Wybuch śmiechu w gabinecie owalnym odebrano jako coś, co ma świadczyć, że administracja USA, w tym Trump, uważają, że mają prawo do ingerencji we wszystko. Widziałem tę sytuację, jestem osobą, która kocha sport. To nie był faul, to nie było nawet wykroczenie. Ten sędzia, który jest trochę podejrzany, jeśli sprawdzi się jego przeszłość, podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć. To nasz najlepszy piłkarz albo jeden z najlepszych. On mu dał czerwoną kartkę. Na początku nie wiedziałem, z czym się to wiąże. Tak, poprosiłem FIFA o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Przyznał dziś Trump, co również przyjęto z dużym niesmakiem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Jeziora, lasy, złociste pola, malownicza trasa biegnąca wzdłuż Odry i przecinająca Wartę. Podróż przez zielone płuca Polski może być naprawdę odprężająca, mówią pasażerowie. W każdy poniedziałek wakacji zabieramy Was na przejażdżkę najładniejszymi trasami kolejowymi. Dzisiaj była to Nadodrzanka, która łączy Wrocław ze Szczecinem.
9: Dużo zieleni, fajne widoczki, jest naprawdę ładnie.
10: To las, a to nad rzeką, też nad Odrą?
9: Dokładnie, Oderka przepiękna. No tak, wakacje raz się zdarzy dokądś i przejechać.
10: Tak zwana Nadodrzanka. Aha. Z Wrocławia aż do Szczecina. Aha. Fragmentami wzdłuż Odry.
11: Ładnie, tak?
10: Jest ładnie?
11: Już jest ładnie, dokładnie.
10: Co przykuło uwagę do tej pory?
11: Jak to w Polsce i w Lubuskim, lasy na pewno. Lasy piękne.
12: Jeziorka pobliskie jakieś tutaj, prawda? Jakaś taka flora przede wszystkim, nie?
4: Usłyszał od pasażerów reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. I jeszcze informacja z ostatniej chwili z Mundialu. Hiszpania kolejnym ćwierćfinalistą Mundialu. Właśnie zakończyło się ich spotkanie z Portugalią. Hiszpanie wygrali 1-0. A już w kolejnych faktach wycieczka do Londynu. Opowiemy wam o zimnej wojnie między sąsiadami. A kością niezgody jest fragment pewnego muru. Wracamy punktualnie o północy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Od czwartku.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

I can't wait when you take me to sleep, baby. Hey, buddy. Siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę, wiesz, z Ozi. Miałem ochotę coś rozczynowinąć.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Cztery unijne kraje za złagodzeniem zakazu wiz dla żołnierzy Putina. Co proponują w zamian, to wyjaśni brukselska korespondentka RMF FM. Lekarze rezydenci chcą dymisji minister zdrowia. Posłuchajcie, czego dokładnie się domagają. W faktach także Londyn i międzysąsiedzki spór o fragment historycznego muru. Cztery kraje Unii Europejskiej chcą złagodzenia planowanego przez Brukselę zakazu wjazdu na teren wspólnoty rosyjskich żołnierzy i weteranów walczących przeciwko Ukrainie. Zakaz znalazł się wśród propozycji 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Jakie argumenty podnoszą sceptyczne państwa? O tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Największe zastrzeżenia mają Francja i Włochy, a uwagi zgłaszają także Hiszpania i Austria. Jak ustaliłam, nie kwestionują one samego zakazu, ale sposób jego wprowadzenia. Pytają, kto i na jakiej podstawie będzie potwierdzał udział Rosjan w wojnie. Zamiast sankcji proponują łagodniejsze zmiany w unijnych przepisach wizowych. Nieoficjalnie mówi się też, że kraje południa Europy obawiają się wpływu nowych ograniczeń na turystykę. To właśnie Francja, Włochy i Hiszpania wydają dziś Rosjanom najwięcej wiz turystycznych. Polska jest natomiast wśród krajów, które najmocniej popierają zakaz, a jego inicjatorem była Estonia.
2: Dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy domagają się przedstawiciele Porozumienia Rezydentów i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jest to reakcja na zapowiedź premiera Donalda Tuska, że w tym tygodniu możliwe są zmiany personalne w resorcie zdrowia. Szef rządu czeka na propozycje reform jeszcze tylko dzisiaj. Mają one wyeliminować zjawiska takie jak przyjmowanie pacjentów poza kolejką czy rekordowe zarobki lekarzy. Lekarze rezydenci podkreślają, że są rozczarowani brakiem współpracy z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.
4: Tylko nie tylko dlatego, że był szpital południowy i teraz potrzeba kozła ofiarnego, tylko dlatego, że było milion innych rzeczy, na które nikt nie zareagował, były zgłaszane. Nas nie interesuje, kto siedzi na złotym krześle ministra, o ile ta osoba podejmie działanie, żeby coś poprawić.
5: Jakie zmiany teraz państwo oczekują, gdy w tym tygodniu będzie się mówiło o zmianach, o reformach, być może personalnych, a na pewno merytorycznych?
4: My podkreślamy, że przede wszystkim trzeba te nieprawidłowości zebrane przez kontrolę wziąć, trzeba je przeanalizować i nałożyć na cały system, zweryfikować, gdzie takie, a nie inne patologie są i znaleźć na nie rozwiązania. Tylko do tego trzeba potrzeba dedykowanego zespołu, który powinien być powołany w pierwszym momencie, kiedy dowiedzieliśmy się publicznie, że są problemy na SOR.
2: Podkreślał przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncarz. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrałowicz. Rolnicy liczą straty spowodowane przez pogodę i czekają na decyzję rządu, czy otrzymają takie wsparcie, co z możliwymi podwyżkami cen żywności. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski będzie dyskutował w porannej rozmowie dnia w RMF FM, internetowym radiu RMF 24 z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Początek 8:02. Polecamy. Rekordowo niski poziom wody odnotowano wczoraj na wodowskazie działającym od 129 lat na rzece Bug we Włodawie. Rzeka jest zarazem granicą Polski z Białorusią i Ukrainą. Wodowskaz zarejestrował zaledwie 59 cm, czyli o 3 cm mniej od historycznego minimum z sierpnia 1963 roku. Przykro na to patrzeć, komentują nadburzeńscy wędkarze.
6: Z tego co widzę, to ubywa.
7: Bardzo niski poziom?
6: Bardzo niski. Jeszcze takiego poziomu nie widziałem.
7: Wysycha.
8: No niestety. Tam wystarczy popatrzeć, tam jest plaża praktycznie. Z tamtej strony nigdy nie było płycizny, a jest w tej chwili.
6: Dalej jak widać są łachy piachu. Smutne, siedzi się, bo się siedzi na rybach, ale już nie ma tego efektu.
2: Usłyszał nad brzegiem Bugu reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Zimna wojna między sąsiadami to nie rozdział z książki historycznej ani tytuł filmu, a prawdziwa historia, która rozgrywa się w południowym Londynie. Kością niezgody jest fragment pewnego muru, dodajmy historycznego. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
10: Kiedy pan Stephen Thorpe postanowił upiększyć swój ogród i postawił w nim 3-metrowy fragment muru berlińskiego, nie myślał o wrażeniu, jakie zrobi to na sąsiadach. Chciał uczcić w ten sposób ważny okres w historii, a w efekcie rozpętał małą zimną wojnę. Czterotonowy kawał betonu nie spodobał się innym mieszkańcom ulicy i poleciały skargi na ręce urzędników lokalnej gminy. Zdaniem sąsiadów, relikt komunistycznego Berlina stanął w ogrodzie bez odpowiedniego pozwolenia i powinien stamtąd zniknąć.
2: Dodajmy jeszcze, że jeśli urzędnicy miasta ustalą, że zrobił to bezprawnie, to kawał muru berlińskiego będzie musiał ruszyć w dalszą podróż. A my nie kończymy naszej podróży, bo z kolejnymi faktami RMF FM przybędziemy do Was o pierwszej. Wtedy przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Viral.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie tracę czasu.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
2: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno.
3: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
2: Demony też muszą spać.
3: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
2: Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła.
4: Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Euforia w hiszpańskich mediach po triumfie ich piłkarskiej reprezentacji nad Portugalią. Zmiany podatkowe i urzędowe to główne założenia rządowej deregulacji 2.0. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych krytykuje ostatnie decyzje NFZ-u. Propozycję reformy systemu ochrony zdrowia szef resortu ma dziś złożyć na biurko premiera. Hiszpania jest w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata, a tamtejsze media już piszą o drodze do wymarzonego tytułu. Bohaterem spotkania z Portugalią został Mikel Merino, który zdobył zwycięską bramkę już w samej końcówce tego meczu. A hiszpańskie gazety podkreślają też, że ich reprezentacja wciąż nie straciła na mundialu ani jednego gola. W ćwierćfinale Hiszpania zagra ze zwycięzcą meczu USA-Belgia, a ten rozpocznie się już za godzinę. Kasy fiskalne w formie aplikacji na telefon, ujednolicenie interpretacji przepisów, prostsze procedury w urzędach. To niektóre z pomysłów rządu na deregulację 2.0. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czego jeszcze mają dotyczyć uproszczenia przepisów?
2: Wszystkie przedstawione przez rząd pomysły dotyczą kwestii podatkowych i urzędowych. To zmiany, które wpłynęłyby zarówno na przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli.
3: Przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego.
2: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański. To pomysł, który byłby najbardziej widoczny na co dzień, ale są też inne z punktu widzenia przedsiębiorców pewnie ważniejsze. Na przykład ujednolicenie interpretacji podatkowej. Tak by po zmianach przepisów fiskus nie trzymał się starych wytycznych. Przy drobnych uchybieniach podatkowych fiskus ma w ogóle zrezygnować ze wszczęcia postępowania. Wydłużony ma zostać czas na odwołanie się od decyzji podatkowych z 14 do 30 dni. Projekty deregulacyjne mają być gotowe do końca roku.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych krytykuje w wydanym wczoraj stanowisku ostatnie decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o nowe przepisy, zgodnie z którymi za nadwykonania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej NFZ zapłaci raz w roku. Do tej pory rozliczenia odbywały się raz na kwartał. Szefowie lecznic ostrzegają, że te zmiany mogą przełożyć się na trudniejszy dostęp do części badań. Jednocześnie apelują o większy dialog. A dziś minister zdrowia i prezesi NFZ mają złożyć w kancelarii premiera propozycję reformy systemu ochrony zdrowia. W dalszej części tygodnia możliwe są ewentualne zmiany personalne. Specjalistyczny tomograf do badania najmłodszych pacjentów chorych na mukowiscydozę trafił do Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznaczyła na zakup urządzenia i przygotowanie pracowni ponad 10 milionów złotych. Dzięki nowej sali badania mają być dla najmłodszych znacznie mniej stresujące.
5: Pacjent bardziej dorosły wytrzyma te pół godziny, że ten krąg nad nim jeździ, jest to tylko szum, a jeżeli to jest dziecko, to nawet może sobie obejrzeć tam bajkę. Jest cały system lusterek, które nad jego oczami tą bajkę pokazuje. Jeżeli jest dziecko bardzo małe, to wtedy jest znieczulane, tam jest duże urządzenie do znieczuleń, taka klasyka, jeżeli chodzi o przygotowanie takiego pacjenta. Ale oprócz tego, ta sala jest tak zwana rybnowodna. My mamy sale bajkowe, sale, gdzie są tajemnicze wyspy.
1: Opisywał Jerzy Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Podobno nie wolno takich informacji ujawniać, tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM były szef MON i poseł PiS Mariusz Błaszczak. W ten sposób odpowiedział na pytanie Tomasza Terlikowskiego o decyzję wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczącą odtajnienia donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.
6: Tu pada kilka mitów, które rządzący stworzyli, bo ja mam akt oskarżenia przesłany do sądu za to, że archiwalne materiały odtajniłem i upubliczniłem, a tu obecny rząd chce odtajniać archiwalne materiały, więc co?
7: Ale to dobra decyzja jest wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że chce ujawnić całą pomoc?
6: Ja pokazuję niespójność w tych działaniach. A jeszcze kolejny mit padł. Przecież oskarżają Prawo i Sprawiedliwość, dziś rządzący, że my nie jesteśmy antyrosyjscy. A już z tego zestawienia, które wczoraj opublikowali, wynika, że więcej sprzętu zostało przekazane zainteresowane w tym decydującym czasie dla wolności...
7: Panie premierze, ale wrócę do pytania. To dobrze, że wicepremier Kosiniak-Kamysz ujawni te donacje?
6: Ja myślę, że oni wpadli w panikę. Że oni wpadli w panikę i próbują w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bo jeżeli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski są niezbędne.
7: A pan wierzy w to ostrzeżenie, że może zaatakować?
6: No ale przecież Donald Tusk mówi, Radosław Sikorski mówi, to co oni kłamią? Panie redaktorze,
7: Ale pan wielokrotnie kwestionował różne wypowiedzi Donalda Tuska, więc dlatego się pytam, czy pan wierzy w to, że może
6: rzeczywiście
7: zaatakować.
6: Przypominam sobie te zapewnienia Donalda Tuska, te zobowiązania, które nie zostały wykonane. No a więc kto Polską rządzi? Czy ci ludzie są poważni? Czy ci, którzy Polską rządzą,
7: czy to
6: są
7: poważni? Ja wrócę do pytania. To dobrze, że będzie ujawnione te donacje? Bo zakładam, że Rosja by zapłaciła, żeby się o tym dowiedzieć.
6: Ale przecież jeszcze raz wracam do tego, że podobno nie wolno takich informacji upubliczniać. Ja to zrobiłem. Akt oskarżenia. Wie pan, że jeszcze na sędziego próbują wpłynąć z prokuratury.
7: Czyli co, jak PiS dojdzie do władzy, to oskarży Władysława Kosiniaka-Kamysza, że ujawnił te donacje?
6: Jeżeli dojdzie Prawo i Sprawiedliwość do władzy, proszę o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to rozliczymy te afery. Wczoraj mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński.
7: Ale ja się pytam teraz o to. Aferach za chwilę
6: profesor
7: porozmawiam.
6: Przemysław Czarnek. To trzeba rozliczyć. Polską rządzą ludzie, którzy nas kompromitują.
7: Panie premierze, ja jeszcze raz wrócę do pytania. Czy należy, jeżeli ujawni Władysław Kosiniak-Kamysz te dane, to czy należy go za to rozliczyć tak jak pana?
6: Nie, ja uważam, że to jest sprawa dotycząca tego, że dziś rządzący Polską albo zupełnie nie panują nad sytuacją, albo oszukują, kłamią, albo są zakładnikami. Jeszcze pojawia się taka informacja, że to minister obrony Niemiec zażądał tego, żeby te pociski zostały przekazane. To Ukraina pokazuje tego rodzaju informacje.
7: To już wcześniej pokazywała, bo to jest wcześniejsze doniesienie medialne, z którego to interpretujemy, ale jest też taka sugestia, że może to Stany Zjednoczone nacisnęły w zamian za to, że w Polsce będą produkowane patrioty.
6: A, to kolejna teoria, no ale popatrzmy na to w ten sposób. No to jest to zagrożenie wojenne, czy zagrożenia wojennego nie ma? Jest to objęte tajemnicą, czy nie jest objęte tajemnicą? Czy pomoc Ukrainie ma sens, czy nie ma sensu?
7: Moim zdaniem
6: miała sens wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo wtedy chodziło nam o to, żeby granica z Rosją była jak najkrótsza. A dziś w sytuacji, w której okazuje się, że Ukraina posługuje się banderyzmem, to oczywiście nam zależy, żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Natomiast Polska musi być szanowana.
7: Ale teraz nie ma sensu wspierać Ukrainy, no bo pan mówi...
6: Jest
7: nadal sens, tak? Czyli jest sens przekazywać jej broń.
6: Jest sens w kontekście takim, żeby się żeby Ukraina się obroniła, żeby Rosja nie zwyciężyła. Natomiast jeżeli Polska jest zagrożona, a tak twierdzą Tusk, Sikorski, Kosiniak-Kamysz, to nie ma sensu.
7: Podobno zachodnie źródła. O tym informował choćby Onet, że takie sugestie się pojawiają.
6: Ale jeśli tak, to nie ma sensu przekazywać pocisków do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. No nie ma sensu.
7: Przejdziemy do kolejnego tematu. Wysłał pan już kwiaty senatorowi Grodzkiemu, byłemu marszałkowi senatu.
6: Widziałem te wpisy wczorajsze, no, ale to prawdziwe oblicze Koalicji Obywatelskiej. Oni tacy są.
7: A może to wyście tam wprowadzili tych polityków i tego młodego lekarza Dawida Kacprzyka? Konrad Wallenrod, pan zna oczywiście tą historię. Wprowadziliście tam, żeby teraz rozsadzili Koalicję Obywatelską od środka.
6: Oni są tak zadufani w sobie, oni są tak pyszni, że oni uważają, że oni mogą wszystko. Lekarz bez specjalizacji może zarabiać 1 600 000 złotych i być odpowiedzialnym za SOR w szpitalu południowym. Potem dochodzi do tragedii. Sygnalista, chirurg, doświadczony chirurg, który o tym mówi, grozi mu się, zostaje
7: dość
6: zwolniony z pracy.
7: Pracujący w tym szpitalu, tak. I też całkiem dobrze zarabiający, więc
6: informujący o tym prezydenta Trzaskowskiego informował.
7: Ale potem Trzaskowski powiedział prezydent, że się nie podpisał.
6: A no właśnie, prawda?
7: No jak się nie podpisał, no to skąd miał wiedzieć?
6: No to nie ma sprawy w ogóle. To nie ma sprawy, tak. To był rzeczywiście... Ta arogancja rządzących Polską i Warszawą jest olbrzymia.
7: Panie premierze, no ale przecież prezydent Trzaskowski zwolnił dwie panie przepraszam, przyjął ich rezygnację, dwie panie wiceprezydent, to może to kończy sprawę. No,
6: no nie kończy sprawy.
7: Poddały się ocenie i zrezygnowały.
6: Za to, co działo się w Warszawie i to, co dzieje się w Warszawie, odpowiedzialny jest prezydent miasta, Rafał Trzaskowski. On. Tak, on jest prezydentem miasta. No bo jeżeli zrzuca odpowiedzialność na panie, które były jego zastępczynimi, no to wtedy on nie rządził Warszawą, Czym on się zajmuje? Niczym się nie zajmuje. No i odpowiedzialny za to politycznie jest również szef struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i w województwie, czyli Kierwiński.
7: Czy zacznijmy od Trzaskowskiego. Prezydent Trzaskowski powinien zrezygnować? Podać się do dymisji?
6: Myślę, że to byłoby zachowanie właściwe, tak, gdyby zrezygnował, bo źle rządzi miastem. Zresztą wystarczy pojeździć po Warszawie. Fakt, że jest to okres wakacyjny, ale trudno przejechać po Warszawie. Nawet w niedzielę wieczorem, wczoraj jechałem, no to okazuje się, że wszędzie są zwężone ulice, zakazy wjazdu.
7: Nie, ale panie,
6: brak koordynacji.
7: Brak koordynacji to jest jedno, ale to jednak jest zupełnie inna historia. Większość, nie wiem, nieznaczna, ale jednak według sondażu Wirtualnej Polski Polaków chciałaby rezygnacji. 51,2% tak lub zdecydowanie tak mówi o rezygnacji Rafała Trzaskowskiego. To wiatr w żagle dla tego zbierania podpisów do referendum?
6: To dobra wiadomość dla warszawiaków, dlatego że proszę zainteresować się, zwracam się do mieszkańców Warszawy, proszę zainteresować się tym, kto miastem rządzi. Można
7: ale
6: rządzić lepiej Warszawą.
7: Wierzy pan w to, że ten referendum się uda? Bo to jest jednak, Warszawa jest nieco
6: trudne.
7: Większym miastem niż Kraków.
6: Będzie bardzo trudne. Rzeczywiście poparcie dla Rafała Trzaskowskiego topnieje w bardzo szybkim tempie, bo przecież był kandydatem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, który zebrał znaczące poparcie, no ale widać, że nie sprawdza się. Nie sprawdza się, ludzie są zawiedzeni, tylko z tym, że pamiętajmy, że wygrał wybory samorządowe w pierwszej turze.
7: Dostaniecie to wsparcie, wiatr w żagle, uda się zebrać te podpisy, panie premierze, pana zdaniem?
6: My nie podchodzimy do tego w ten sposób, że to jest inicjatywa polityczna. Nie, to nie jest inicjatywa polityczna. W Krakowie też to
7: ale
6: nie była inicjatywa polityczna.
7: Ale odwołanie prezydenta Warszawy byłoby sukcesem politycznym, który z całą pewnością miałby znaczenie dla nadchodzących wyborów.
6: To prawda, tak, rzeczywiście. Natomiast to nie jest tak, że tu działa jakiś automat. Wszystko zależy od samych warszawiaków. Czy warszawiacy dojdą do wniosku, że czas już pożegnać nieudolnego Trzaskowskiego, czy też nie. Przypomnę, jeszcze raz do tego wrócę, że w wyborach samorządowych Trzaskowski miał olbrzymie poparcie w Warszawie.
7: No właśnie, i dlatego się pytam o to, czy liczycie na to, że nawet jeśli zostanie odwołany, do czego jeszcze długa droga, to rzeczywiście w Warszawie wygra inny polityk niż polityk Koalicji Obywatelskiej.
6: Rafał Trzaskowski jest zastępcą Donalda Tuska, więc no, ilu tam tych Tusk ma zastępców? Wielu chyba, kilkunastu.
7: Wielu, kilkunastu.
6: Jeżeli postawi na kolejnego zastępcę, no to niewiele się zmieni. Ale zakładam, że na kolejnego zastępcę nie postawi. Natomiast no, niewątpliwie Trzaskowski źle rządzi Warszawą, a to, co działo się w szpitalu południowym, to jest jedna wielka kompromitacja, ale to jest środowiskowa kompromitacja. Pan redaktor przytoczył tu wpisy senatora Grodzkiego, byłego marszałka Senatu. Senator Grodzki, immunitet w sprawie, w której był oskarżany, też nie został Grodzkiemu uchylony, a więc oni swoich bronią.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mariuszem Błaszczakiem znajdziecie na rmf24.pl, ale w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu

kompleksu, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

0: Słuchacie RMF Viral.
1: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
2: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa,
3: mam cash i kartę Visa,
2: moje życie loco la fida.

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: Mam cash i kartę Visa.
0: Moje życie loco la

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą

4 ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Inny moment dla wielu kibiców piłki nożnej na całym świecie. Szczegóły już w tych faktach. Zapraszam. To może być najbardziej kontrowersyjny mecz tych mistrzostw, bo za chwilę w Seattle rozpocznie się starcie USA-Belgia, gdzie na murawę wybiegnie zawodnik z czerwoną kartką z poprzedniego meczu. Cristiano Ronaldo tymczasem przekazał, że to były jego ostatnie już mistrzostwa. Nad Bałtyk nadciąga ogromny sztorm o sile maksymalnej 12 w skali Beauforta. Polarin Balogun znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji USA na mecze z Belgią w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Najlepszy strzelec Amerykanów otrzymał czerwoną kartkę w poprzednim spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, ale FIFA zawiesiła karę dyskwalifikacji. O tej sprawie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Wiadomo, że w tej sprawie interweniował prezydent Donald Trump. Sprawa wzbudza wiele komentarzy. Uderza to oczywiście w amerykańską reprezentację. Decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej wzbudziła ogromne kontrowersje. Między innymi Unia Europejskich Związków Piłkarskich uznała, że jest to przekroczenie czerwonej linii. W środowisku piłkarskim na całym świecie jest coraz więcej głosów oburzenia, a decyzję odebrano jako ukłon wobec Donalda Trumpa i gospodarzy mundialu oraz cios w wiarygodność turnieju. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych, odpowiadając na pytania dziennikarzy w gabinecie owalnym, nie ukrywał, że rozmawiał w tej sprawie z szefem FIFA. Mecz, który za chwilę się rozpocznie, wzbudza wiele emocji, niekoniecznie sportowych.
1: I tyle Paweł Żuchowski z oceanu. No, mecz już się rozpoczął, piłka w grze. Dodam jeszcze, że zwycięzca tego spotkania na stadionie w Seattle w ćwierćfinale spotka się z Hiszpanią. Cristiano Ronaldo tymczasem potwierdził, że to był jego ostatni mundial. Po porażce Portugalii z Hiszpanią w 1/8 finału 41-letni napastnik zapowiedział, że potrzebuje czasu, by podjąć decyzję o dalszej grze w reprezentacji. Podkreślił też, że odchodzi z mistrzostw z czystym sumieniem i przypomniał, że z kadrą zdobył 3 trofea, w tym Mistrzostwo Europy w 2016 roku. Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot patrolowy na Morzu Norweskim. O tym incydencie poinformowało wczoraj Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Więcej o okolicznościach tego zdarzenia teraz korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan.
3: Podczas operacji o kryptonimie Firecrest do brytyjskiej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski samolot patrolowy. Maszyna typu BF